0: Dziękujemy.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Mazurów. Kur...

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

part of my life.

Jest to by tak?

I wish I could have left.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Wróżka prawdę ci powie. Radio Odzew.

człowiek w sobie rozpięty łysiny. Ciężko spał. Z borbą stiska pies. Mam sen swobodny zarys jak gumna pile. Bez kule mokrywica i tyraną jest.

zasuwałeś aż do rozmytył się, rozszerzył, rozpiętył wicharę. I ogień smok i z nas był was już go. Pianko nasze i sence nowe zary.

Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

0: dla niego wszystko. Pod sukienicami laskę, ale on wolał piękną korę. Był hetero, palił trawkę.
1: A przecież każdy miał być dla każdego.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Halo, halo, dzień dobry. Tu strefa nadawania. Radio Odzew, poranny zew. 18 września. Władysław Bałtycki się kłania i jedziemy z koksikiem. 18 września to 262 dzień. W tym roku do końca pozostaje 104 dni. To taka za 4 dni można już falę zrobić. Tak, bo to będzie 100 tych jednostek i fala to oczywiście się na centymetrze odcinało ilość dni do cywila, to będziemy odcinać ilość dni do Sylwestra. Sylwester to tak szczerze powiedziawszy jest na wyrost powiedziane, bo nie wiem dlaczego się wzięło to, że to się musi nazywać Sylwester. Ja wiem, że są imieniny Sylwestra, ale w Sylwestra to są też imieniny... Je kogo? Tak, no więc ja proponuję, żebyśmy świętowali Melanię. Więc 104 dni zostało do Melanii, a tymczasem imieniny dzisiaj obchodzą Aretas, Ariadna, Baltazar, Dobrowit, Fereol, Irena, Józef, Metody, Ryszarda, Sobierat, Stanisław, Stefania, Tytus, Zachariasz i Zofia. Wszystkiego najlepszego. I w Chile dzisiaj mają święto niepodległości, dlatego będziemy teraz słuchać utworu pod tytułem, utwór się nazywa Chili, czyli Chile, bo tak się powinno mówić, a śpiewa go Zuriel Xen. Kompletnie nie wiem o co chodzi, ale posłuchajmy.

udało się wytrzymać z tą chilijską muzą. Nie było tak źle. 18 września, dalej jedziemy. Co takiego się w Polsce wydarzyło? 18 września 1958 roku w Warszawie rozpoczął się festiwal Jazz Jamboree pod nazwą Jazz 58. W 1963 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie podczas meczu Pucharu Europy Mistrzów Krajowych Górnik Zabrze Austria w 1-1-0 został ustanowiony rekord frekwencji na tym obiekcie 120 tysięcy widzów.

Marchwicki nie do końca był taki winny, jakim się stał. Nie wiem. Wszystko nabrało tempa, całe dochodzenie, kiedy wampir z Zagłębia zabił krewną Gierka. No i podobno padło na Marchwickiego i tam jego rodzinę. Nie wiem, ile w tym prawdy jest. W roku 1975 w nowo wybudowanym zakładzie numer 2 fabryki samochodów małolitrażowych w Tychach rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 126P, który od 2 lat był już produkowany w zakładzie numer 1 w Bielsku Białej. To marzenie niejednego człowieka z tamtych czasów. Pamiętam, jak w tamtych czasach, w połowie 70. lat, jechał maluch i ojciec mi, patrz, jedzie przez okno. Wszyscy musieli zobaczyć, jak jedzie. Potem było to samo z Polonezem, gdzieś tam wypaczył z daleka i oglądaliśmy, że jedzie. No to mój pierwszy samochód. Mam sentyment do kaszlaka. W tym samym roku, w 1975, w Pile odnotowano wrześniowy rekord temperatury w Polsce, plus 34,7 stopni Celsjusza. Dobra, posłuchajmy sobie teraz parę utworów. Wampir nowego typu, grupa Bielizna. Rok dla Malucha z cyklu Hity Maluszka, to wygrzebane z takich różnych zbiorów piosenek dla maluchów. Ja mam w domu takiego malucha, więc wiedziałem, gdzie szukać. I na koniec utwór Hot i zespół The Cure.

Poranny zew, Władysław Bałtycki przed mikrofonem, 18 września, ciąg dalszy naszego programu. Dobra, co na świecie się wydarzyło 18 września? W 1793 roku rozpoczęto budowę Kapitolu w Waszyngtonie. Ktoś miał polot i rozmach, zapanowawszy wybudowanie czegoś takiego. W życiu by mi do głowy nie przyszło, żeby budować taki hiper, ekstra, nadęty budynek. Biały dom następny. W 1851 roku ukazało się pierwsze wydanie The New York Daily Times, który później zmienił nazwę na The New York Times. W 1919 roku w Holandii przyznano prawa wyborcze kobietom. Dopiero. A to i tak lepiej, bo w połowie XX wieku dopiero przyznano, tak w 50-tych latach, prawa wyborcze kobietom w Szwajcarii. Więc demokracja demokracją, ale kobieta powinna wiedzieć, gdzie jej miejsce. W kuchni, przy kotletach, przy garach. No, w Szwajcarii sery robić tam. Nie wiem, jak się robi sery. Ugniata się? Nie, chyba nie. Nastawia się i one się tam dojrzewają chyba. Nie mam zielonego pojęcia. Śmieją się tu ze mnie. W 1951 roku odbyła się premiera filmu Tramwaj zwany Pożądaniem w reżyserii Eli Kazana. Jest znakomity film. No przede wszystkim genialny Marlon Brando i coś, o czym mało kto wie. Ten film rozpropagował t-shirt. Po raz pierwszy aktor występował wtedy w t-shircie i tak go upowszechnił. Potem dodano na napisy na tych t-shirtach i już w ogóle się rozpoczęła karuzela. Ale Marlon Brando wylansował t-shirta w filmie o tramwaju, który był pożądany. W roku 1987 Jerzy Kukuczka jako drugi himalaista w historii zdobył koronę Himalajów i Karakorum, wspinając się na wszystkie 14 szczytów o wysokości ponad 8000 metrów nad poziomem morza. Pierwszym był Reinhold Messner. Gdyby ktoś nie wiedział, to Włoch. Bardzo włosko brzmiące nazwisko. W roku 2014 55,3% spośród głosujących w referendum Szkotów opowiedziało się przeciwko ogłoszeniu niepodległości. I tu jest teraz małe przekłamanie, znaczy przekłamanie. Tu jest mały języczek. A mianowicie wtedy Wielka Brytania jeszcze należała do Unii Europejskiej, a Szkoci chcieli do tej Unii należeć. I to zadecydowało o tym, że głosowano, że ta większość zagłosowała za pozostaniem w Imperium Brytyjskim. Po odłączeniu się, czyli po tak zwanym Brexicie, Szkoci domagają się następnego referendum, ażeby zweryfikować swój status i swoją przynależność do Imperium. Bo im się to nie podoba, oni chcą do Europy. Ale to już nie jest takie proste, bo tam są jakieś procedury. Dobra, posłuchajmy teraz trochę muzy. Capital Dub, tak się nazywa utwór, a wykonuje go I Tower. Następnie Election Day i grupa The Old Firm Casuals. Następnie grupa Kryzys wykonała utwór Święty Szczyt. Mendo.

cały czas sobie myślę, jak się te sery robi. To się tam chyba z tego, co pamiętam, jakieś gęste mleko się odsącza do jakiejś szmaty i to skapuje i to potem zostaje ten ser i tam. Tak oczami wyobraźni teraz sobie to wszystko wyobrażam. A z tym ugniataniem to mi się trochę pomyliło, bo to się ciasto się ugniata, nie sery. Albo żonę też można ugniatać, jak sobie na to pozwoli. Mamy, Jezu, co za seksistowskie teksty pan tutaj puszcza. No, mogę niedługo zostać tutaj odżegnany od czci, oskarżony o różne dziwne rzeczy. Dobra, mamy dzisiaj tak samo Międzynarodowy Dzień Geologa, mamy dzień, Światowy Dzień Monitoringu Wody, mamy Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. Płaca może nie będzie nigdy równa, bo to się tak nie da, ale ta minimalna płaca podskakuje. Mamy jeszcze dzisiaj Dzień Pierwszej Miłości i Dzień Doceniania Żony. Bez głupich uśmieszków. Posłuchajmy sobie teraz Love Will Tear Us Apart i Joy Division i na koniec Żona i Ksiądz. Utwór wykonają Żywiołak. Wykona zespół Żywiołak.

Poranny Zew, Władysław Łaptycki przed mikrofonem. 18 września dzisiaj mamy. 18 września w 1970 roku zespół Black Sabbath wydał swój drugi album, Paranoid. Początkowo album miał nosić nazwę War Pigs, lecz wytwórnia płytowa skojarzyła ten tytuł z wojną w Wietnamie i nakazała zmianę nazwy. Nie zmieniono jednak okładki. Tam taki gość, jakiś rycerz biegnie. Taki trochę rozdwojony. Pewnie się czegoś ożarł. W 1951 roku w Berlinie Zachodnim urodził się Didi Ramone, wokalista, basista i współzałożyciel amerykańskiej grupy The Ramones. W rzeczywistości nazywał się Douglas Colding. Zmarł w czerwcu 2002 roku z powodu przedawkowania narkotyków. Co najsmutniejsze jest, że wszyscy czterej członkowie założyciele grupy The Ramones są już w niebie. Jakiekolwiek to niebo jest, to tak, tam już są. W roku 1970 w Londynie, w Anglii, w wieku 28 lat zmarł Jimi Hendrix. Został uznany za zmarłego po przybyciu do szpitala St. Mary's Abbots Hospital. Zadławił się własnymi wymiocinami. Hendrix zostawił wiadomość: potrzebuje pomocy złego człowieka, na swoim messengerze, odbierając telefon wcześniej tej nocy. Plotki i teorie spiskowe narosły wokół śmierci Hendrixa. Eric Burdon twierdził, że Jimmy popełnił samobójstwo, ale przeczą temu doniesienia, że był, bo po prostu był w dobrym nastroju. Poza tym, kto się zabija własnymi wymiocinami? W 2009 roku były Roadie Animals opublikował książkę, w której twierdził, że menadżer Jimmy'ego przyznał mu się, że zaaranżował morderstwo Hendrixa, ponieważ gitarzysta chciał rozwiązać swój kontrakt. No ale to jakaś idiotyczna teoria spiskowa. Prawda jest taka, że gość przyćpał i zmarł we śnie, dławiąc się swoimi wymiocinami. Smutna historia, ale niestety prawdziwa. A posłuchajmy sobie trzech utworów: Paranoid i Black Sabbath, Pet Sematary, grupa The Ramones i na koniec All Along the Watchtower, Jimi Hendrix.

Poranny zew, Władysław Bałtycki, strasznie to zabrzmiało, jaki dzisiaj śpiący jestem. 18 września w 1996 roku na aukcji w londyńskim domu Sotheby's, nigdy nie wiem jak się to wymawia, Sotheby's, napisane odręcznie przez Johna Lennona półtorej linijki tekstu Being for the Benefit of Mr. Kite zostało sprzedane za ponad 100 tysięcy dolarów. Na tej samej aukcji syn Lennona, Julian, kupił anonimowo zapiski McCartneya dotyczące nagrania Hey Jude i zapłacił za nie 39 tysięcy dolarów. W roku 1962 w angielskim Sheffield urodziła się Joan Cathedral, wokalistka zespołu Human League. Zapomniany zespół, ale kiedyś to naprawdę była petarda, zwłaszcza w Polsce. Album Dare, ich najlepszy album w karierze, wydany został, jak w Polsce był stan wojenny. Leciał na okrętkę ta płyta leciała w Trójce. Trójka była wtedy taka, że ją szybko odblokowali stosunkowo, bo jak stan wojenny wprowadzili, to nie było żadnego radia ani telewizji. Ją stosunkowo szybko odblokowali i tam można było słuchać różnych fajnych rzeczy, no i przede wszystkim Human League tam rządził i dzielił. To dobra polityka. Przyciągnąć młodzież do muzyki, którą się puszcza tylko w jednym miejscu po to, żeby przemycać swoje ideologie. A w 1965 roku urodził się Piotr Warszewski, polski gitarzysta basowy, członek m.in. zespołów Atrakcyjny Kazimierz, Bikini oraz Rejestracja. Niestety zmarł w lipcu 2023 roku. W tym samym roku, właśnie 18 września, w 2023 roku, Marilyn Manson został skazany w New Hampshire za wydmuchanie nosa i splunięcie na kamerzystkę. Muzyk odbył 20 godzin prac społecznych i zapłacił około 1400 dolarów grzywny. Według raportu policyjnego Manson splunął na kobietę w sierpniu 19 roku, gdy nagrywała jego występ w Bank of New Hampshire Pavilion w Guildford. W oświadczeniu odczytanym w sądzie pani Fontaine powiedziała: to, że pluł na mnie i wydmuchał nos, było najobrzydliwszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobił człowiek. Widać, że nie była fanką Marilyn Mansona, bo nie jeden fan przyjąłby to z błogosławieństwem. Tak się trochę naśmiewa. Słuchamy czterech utworów: Being for the Benefit of Mr. Kite i grupa The Beatles, potem Don't You Want Me, Human League, Łódź Kaliska, Atrakcyjny Kazimierz, na koniec The Dope Show i Marilyn Manson.

Co my tam mamy? 18 września 1980 roku urodził się Charles Edward Alexander Hedger, angielski muzyk, kompozytor, wokalista, instrumentalista, absolwent London College of Music. Hedger zyskał popularność jako członek grupy Cradle of Filth, w której grał na basie, a następnie na gitarze elektrycznej. Od 12 roku członek norweskiego zespołu black metalowego Mayhem. Muzyk używa sygnowanych gitar firm Leg i wzmacniaczy gitarowych Pavey. W roku 1965 urodził się Dr. Dre. Urodził się jako Andre Rommel Young, a wszystko to miało miejsce w Compton w Kalifornii. Zostaje członkiem kontrowersyjnej grupy rapowej NWA i współzałożycielem gorącej wytwórni rapowej z Los Angeles Death Row Records, która szczyci się Tupakiem Shakurem jako gwiazdą, ale przede wszystkim. A potem, jeśli chciałeś zrobić karierę i dobrze, no i być rozpoznawalnym jako raper, to trzeba było nagrywać właśnie w Death Row Records u Dr. Dre, co zrobili Snoop Dogg, Eminem i 50 Cent i paru jeszcze innych. W roku 1995, w wieku 35 lat, umiera Bob Stinson, gitarzysta grupy The Replacements. Po latach nadużywania narkotyków i alkoholu, coś tam pękło w środku. Odbiło się to na jego zdrowiu i życiu. W roku 1968 urodził się Capadonna, czyli Daryl Hill, amerykański raper, członek zespołu Wu-Tang Clan. Urodził się na Staten Island w Nowym Jorku. Słuchamy następujących utworów: Temptation i grupa Cradle of Filth, potem The Watcher i Dr. Dre, a razem z nim Eminem i jeszcze paru innych kolesiów z tej całej wytwórni. No i tak stanami śpiewają, zauważyłem, ci raperzy. I'll Be You i grupa The Replacements i na koniec znowu cała masa czarnych raperów. Wu-Tang Clan z innymi gośćmi jak Inspector Deck, Masta Killa and Capadonna w utworze For Heaven's Sake. I've never been closer. I've tried to understand that certain feeling called by another sound.

I dobra, jeszcze poranny zew, jeszcze 3 albo 4 linijki do przeczytania i będę spadał. 18 września 2019 roku w chińskim badaniu wezwano do stworzenia programu reklamowego, który mógłby zwiększyć świadomość społeczną na temat negatywnego wpływu słuchania szybkiej muzyki podczas szybkiej jazdy. Badanie wykazało, że kierowcy powinni utrzymywać muzykę poniżej 120 uderzeń na minutę, mówiąc, że utwór taki jak American Idiot grupy Green Day przy 189 uderzeniach na minutę był niebezpieczną piosenką do słuchania podczas jazdy. A Stairway to Heaven Led Zeppelin był piosenką bezpieczną, bo miał tylko 63 uderzenia na minutę. Ja proponuję panom, którzy robią takie badania, żeby się postukali po głowie, wtedy będą wiedzieć, ile mają uderzeń na minutę. Kto wydaje pieniądze? Jeśli to są pieniądze prywatne, to mnie to wali kompletnie, ale jeśli to jeszcze Chińczycy sobie robili te badania. Gdyby w Polsce miał ktoś robić takie badania, to tylko z prywatnej kieszeni, bo to są jakieś kompletne bzdury. W roku 2006 wokalista Iko and the Bunnymen, Ian McCulloch, został skazany za naruszenie spokoju poprzez krzyczenie, przeklinanie i grożenie Garemu Duncanowi i jego dziewczynie Juliet Sebley za kulisami w Glasgow Barrylands w Szkocji. Sąd dowiedział się, że McCulloch stracił panowanie nad sobą, gdy odkrył dwóch fanów w kabinie toaletowej w swojej prywatnej garderobie. Mógł tyle nie pić i nie ćpać, to może by nie krzyczał. W roku 1981 Gary Numan wystartował w podróż dookoła świata jednosilnikowym samolotem Cessna. Próba zakończyła się po tym, jak został zmuszony do lądowania w Indiach, gdzie aresztowała go lokalna policja. No i koniec. Hello, how are you, man? What are you doing in our air? No i koniec, panie Gary Numan. I jeszcze jedno tutaj mam. W roku 1966 urodził się Mike Heaton, perkusista angielskiego zespołu rockowego Ambrose. No to trzeba posłuchać teraz muzyki. Na początek American Idiot i grupa Green Day, potem The Killing Moon, Iko and the Bunnymen, My Name is Ruin i Gary Numan, na koniec Money i grupa Ambrose. Do usłyszenia. Władysław Bałtycki się kłania, a to był poranny zew. Pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Naypyidaw, pusta stolica Birmy. Nowa stolica Birmy jest jedną z najbardziej tajemniczych stolic na świecie. Mało kto wie o jej istnieniu i nawet mieszkańcy tego azjatyckiego kraju nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdecydowano się ją zbudować. Budowa miasta rozpoczęła się w 2002 roku w ścisłej tajemnicy przed innymi państwami i mieszkańcami kraju. Wyznaczono teren powierzchniowo 6 razy większy od Nowego Jorku. Założono, że ma się tu pomieścić wielomilionowa społeczność, która ma funkcjonować bez ścisku, jaki często panuje w ogromnych metropoliach. Ostatecznie jednak okazało się, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Ogromne, luksusowe hotele niczym z Las Vegas, lecz świecące pustkami. Przygotowane na gigantyczne korki 20-pasmowe autostrady, na których próżno szukać samochodów. Największe w całej Azji Południowo-Wschodniej zoo, odwiedzane głównie przez jego pracowników. Tak obecnie wygląda metropolia. Gdy już wybudowano większość ogromnych rezydencji, gigantycznych dróg i monstrualnych hoteli, przyszedł czas na przeniesienie stolicy. Miasto podzielone zostało na kilka stref, mieszkalną, hotelową czy rządową. Kolor dachów budynków świadczy o randze społecznej zamieszkałych w nich lokatorów. Obiekty z zielonymi dachami należą do ministrów rolnictwa, a niebieskie przyporządkowane są pracownikom Ministerstwa Zdrowia. Krawężniki świecących pustkami ulic pomalowane są na biało-czerwono, niczym na torze wyścigowym. Wszystko jest niewyobrażalnie wielkie. Ronda, budynki, bramy, pomniki. Ogromne hole luksusowych hoteli mienią się we wszechobecnym złocie i jedyne, czego im brakuje, to przyjeżdżających gości. Przystanki autobusowe, których pozazdrościłaby niejedna metropolia, stoją samotne i nie funkcjonują. Ale dlaczego w stolicy nikt nie chce mieszkać? Przyszłych mieszkańców odstraszają głównie wysokie ceny nieruchomości oraz paradoks, że stolica jest pusta, bo nikt nie chce w niej mieszkać, a nikt nie chce w niej mieszkać, bo jest pusta. Aktualnie stolica jest głównie atrakcją turystyczną oraz siedzibą rządu i różnych urzędów.

0: lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną, łzy nie popłyną z moich oczu. Lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną, łzy nie popłyną z moich oczu.
1: Grzechocze kość o kość na bruku, deszcz się odbija w każdym oknie. Trudno jest iść nie mocząc butów, ciężko ominąć zimne krople.
0: Brudne chodniki w ramach żule, rzędy kamienic zbite ciasno, jak wrzód pulsuje tępym bólem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Beton samonaprawiający. Wyobraź sobie materiał budowlany, który sam może naprawiać pęknięcia. To, co początkowo brzmi jak technologia science fiction, jest już obecnie w planach. Na przykład holenderski wynalazca Hendrik Jonkers opracował rewolucyjną mieszankę betonu zawierającą bakterie wytwarzające wapno. Z substancjami odżywczymi, fosforem i azotem zamkniętymi w mikroskopijnych granulkach mali robotnicy rozpoczynają pracę, gdy woda przesącza się przez pęknięcia w betonie. Następnie bakterie budzą się ze snu, wchłaniają składniki odżywcze i zaczynają produkować wapień. W ten sposób uszkodzenie jest naprawiane bez udziału człowieka.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki. Bilet do kina. Dziś mam zamiar przedstawić ścieżkę dźwiękową z filmu Spawn. Płyta nazywa się tak samo Spawn. Wydana została w roku 1997. Nigdy nie widziałem filmu Spawn, ale jak to było w tamtych czasach powszechne, oryginalna ścieżka dźwiękowa okazała się czymś więcej niż tylko elementem filmu i tak trafiła do mojej, nie tylko mojej kolekcji. Wyróżnia się nawet teraz dzięki unikalnemu podejściu. W przypadku Spawn The Album producenci namówili różne zespoły rocka alternatywnego do współpracy z muzykami elektronicznymi, aby stworzyć nowe utwory. Zawsze byłem fanem rocka z dominującymi klawiszami i innymi instrumentami elektronicznymi, więc ten album miał dla mnie szczególny urok, a efekty, choć mieszane, są niezapomniane. Chociaż te utwory są reklamowane jako wspólne, wiele z nich faworyzuje jednego artystę kosztem drugiego. W rzeczywistości wiele z nich to po prostu remiksy lub ponowne nagrania istniejącego utworu. Na szczęście inni łączą te dwa style w bardziej płynny sposób i to właśnie w tych momentach album jest niewątpliwie najlepszy. Filter dodaje wokal i gitary do świetnego już Trip Like I Do, tworząc w ten sposób swój własny utwór uzupełniony chwytliwym refrenem. The Prodigy i Tom Morello również znakomicie współpracują przy utworze One Man Army, który wyróżnia się jako jeden z najlepszych momentów Morello jako mistrza efektów. Inne przykłady udanej kolaboracji obejmują utwory z udziałem Incubusa i Grey Boya, Marilyn Mansona i Sneaker Pimps oraz Bad Hole Surfers i Mobiego. Choć te utwory są naprawdę świetne, nie wszystko tutaj działa. Na przykład myślę, że Stabbing Westward lepiej poradził sobie z utworem Torn Apart, który przerobili na swój kolejny album Darkest Days. Stabbing Westward byli już znani z wykorzystywania elektroniki, a Josh Wink po prostu nie ma tu wiele do roboty. To trochę bałagan. Niektóre inne utwory również nie do końca działają i ostatecznie okazują się nijakie, jak te z udziałem Silverchair i Vitro, czy Monsoon i 808 State. Lubię tych artystów, ale materiał po prostu nie układa się w logiczną ani satysfakcjonującą całość. W remiksie For Whom the Bell Tolls Metallica jest też jeden absolutnie okropny utwór. Słyszałem inne utwory DJ-a Spookiego, które nie były aż tak złe, ale ten remiks naprawdę mnie razi. Jako eksperyment rezultaty Spawn The Album są intrygujące, ale skrajnie niespójne. Ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym, że podoba mi się, ale nasuwa się słowo nowość. Jak w przypadku wielu ścieżek dźwiękowych z tamtej epoki, odbiór będzie różny w zależności od tego, jak bardzo lubisz artystów, ale jeśli lubisz większość z nich, warto rzucić okiem. A ciągły motyw współpracy różnych artystów sprawia, że jest bardziej spójny niż większość ścieżek dźwiękowych z różnymi artystami. Co tam mamy do wysłuchania? Can't You Trip Like I Do, Filter i The Crystal Method. Potem Long Hard Road Out of Hell, Marilyn Manson i Sneaker Pimps. Satan, Orbital i Kirk Hammett. Kick the PA, Korn i The Dust Brothers. Teeny Rubber Band, Bad Hole Surfers i Moby. For Whom the Bell Tolls, The Irony of It All, Metallica i DJ Spooky. Torn Apart, Stabbing Westward i Wink, Josh Wink. Skin Up, Pin Up, Monsoon i 808 State. One Man Army, Prodigy razem z Tomem Morello. Spawn, Silverchair i Vitro. T4 Strain, Henry Rollins i Goldie. Familiar, Incubus i DJ Greyboy. No Remorse, I Wanna Die, Slayer i Atari Teenage Riot. I na koniec The Plane Scrapped Its Belly on a Sooty Yellow Moon, Saul Kahin i Ronnie Size. Spawn, ścieżka dźwiękowa z filmu o tym samym tytule, rok 1997.

Save me from the pain. Cloak me in the darkness and help me.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego kąt pełny ma akurat 360 stopni, a nie na przykład 100, co byłoby może bardziej intuicyjne? Początków tego podziału należy szukać u starożytnych Babilończyków w okolicach 2400 roku przed naszą erą. W starożytnych społecznościach matematyka wiązała się z próbą usystematyzowania wiedzy z danego zagadnienia. U Babilończyków chodziło o mapę gwiazd widocznych na niebie. Wiele wydarzeń czy zjawisk wiązano wówczas z konkretnym układem gwiazd, a żeby móc je w miarę przewidzieć, Babilończycy podzielili pełny okrąg na 360 stopni, co w przybliżeniu odpowiada 365 dniom w roku, po upływie których pozycja gwiazd wracała do punktu wyjściowego, czyli zataczała koło. Kolejną kwestią jest to, że system liczbowy Babilończyków nie był dziesiętny, tylko sześćdziesiątkowy. Opierał się na liczbie 60. To z kolei może wynikać z niezwykłych właściwości sześćdziesiątki, która jest podzielna zarówno przez 2, jak i 3, a zwielokrotniona daje nam właśnie 360, które podzielone przez aż 24 dzielniki da nam okrągłe wyniki bez ułamków.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Odkrycia I wojny światowej. Pomimo tego, że w wyniku I wojny światowej zginęło ponad 14 milionów ludzi, za moich czasów szkoły nie poświęcały jej zbyt wiele uwagi. Na lekcjach uczyliśmy się głównie o tym, że na polach bitwy po raz pierwszy pojawiły się czołgi, używano gazów bojowych, a samoloty i sterowce wykonały pierwsze naloty bombowe. Profesor Smil wspomina o jeszcze jednym niezwykle ważnym odkryciu, czyli opracowaniu metody bezpośredniej syntezy amoniaku, wykorzystywanego do produkcji nawozu. Pozwoliło to Niemcom przez 4 lata prowadzić wojnę na 2 fronty, pomimo morskiej blokady kraju. Dzięki temu Niemcy zdołały zastąpić niedostępny surowiec samodzielnie wytwarzanym zamiennikiem. Dlaczego to takie ważne? Potrzeby żywnościowe rosnącej światowej populacji sprawiły, że syntetyczny amoniak zaczęto produkować na masową skalę. W 1950 roku było to 5 milionów ton, a w ostatnich latach już około 150 milionów ton. Bez tego przełomowego odkrycia zwielokrotnienie plonów podstawowych zbóż i wykarmienie dzisiejszej populacji świata nie byłoby możliwe.

Witam wszystkich pieszczoszków w ten jesienny wieczorek w brzęku żelaznej kurtyny. No a z nami już Syf Rekord i Drobne Niepokoje. Słuchamy.

Dawno nie było nic tak wspaniałego z synpopu z Polski. Tak jak ktoś dobrze powiedział, że to jest niesamowita praca trio z polskiego Detroitu, czyli z Gorzowu Wielkopolskiego.

Po prostu fantastyczna praca. Jeszcze raz się powtórzę, fantastyczna. Nazwę nawet uczestników: Wojciech Brożek, Mewa Habiera i Magda Turlaj. Ta Syf Records. Również zachęcam wszystkich. Wsparcie tego świetnego zespołu, również wytwórni. Można zakupić sobie kasetkę. Jest różowy kolorek za jedyne 7 eurosów na Bandcampie. Szukajcie. No a my ze względu na to, ile wszystkiego przygotowane mam dla was, dzisiaj musimy lecieć dalej. To były Drobne Niepokoje, Syf Records. No a dalej mamy zespół Onion.

Ależ mam niesamowicie jesienne szlagierki dla was dzisiaj. To jest zespół Onion z płytą Pale Horses. Okazało się 11 listopada w Dzień Niepodległości Polski na Swish Swash Records i Mangel Records. Oczywiście postpunkowa płytka prosto z Lipska. Moja ulubiona strona postpunku.

Ten zespół z Lipska istnieje zaledwie nawet niecałe 3 lata, a już są bardzo pozytywnie odbierani po wydaniu swojej pierwszej kasecie w czasopiśmie Stereogam i co nawet śmieszne, podbijają internet na Reddicie. Co dla mnie niepodobne, że puszczam taką muzykę, ale mi się naprawdę ta płyta bardzo siadła. Słuchamy jeszcze jeden utwór.

Szlagier za szlagierem. No ale niestety musimy kończyć z zespołem Onion. To było płyta Pale Horses. No a dalej u nas kolejny postpunk od Self Improvement.

tym zespole w sumie nie muszę nic opowiadać, bo ten zespół już ma swoją minutę sławy i ma ogromną audytorię słuchaczy, a płyta Syndrome okazała się 13 czerwca 2025 roku na wytwórni Philit Records. Ja jeszcze pozwolę sobie na jeden utwór i lecimy dalej.

Bomba, szlagier. To był zespół Self-Improvement z płyteczką Syndrome. No a my wrócimy do synth-popowego brzmienia i nowe LP zespołu, który już się pojawiał w audycji Brzęk Żelaznej Kurtyny, Half Hexagon.

Totalnie odklejony zespół z Nowej Zelandii z Jolką Fagan na wokalu, bardzo już znaną z Na Noise. No i płytka okazała się na wytwórni First Holiday Records. To jest połączenie dwóch epek. EP1, który już było w audycji Brzęku Żelaznej Kurtyny, no i ją teraz wzbogaciło kolejne EP2, które jest dostępne na Bandcampie całkowicie za darmo.

Co tu jeszcze rzec? Ten zespół powstał, na ile pamiętam, podczas lockdownu, a co ciekawe, ich nazwa Half Hexagon ma ponoć troszkę absurdalny rodowód. To była pierwsza nazwa, którą wybrali i która po prostu nie była zajęta. No i tak zostało. Podoba mi się takie podejście.

No już chyba wszyscy wystarczająco przymulili w ten jesienny wieczór listopada. Dlatego kończymy z Half Hexagon i ich pełnowymiarowym LP. No a dalej mam urywkę koncertu, który bardzo mnie urzekł, od zespołu My Telephone Number. When you have finished recording, you may hang.

oczywiście jest normalne nagranie tego albumu, ale kto lubi taką dobrą jakość, jak dla mnie, cały urok jest właśnie tego koncertowego nagrania. Powiedzieli, lubimy techno hardcore, ale punka kochamy jeszcze bardziej. No i to z tego wyszło. Bardzo mi się podoba.

goni czas i to totalnie. To był zespół My Telephone Number. Na Bandcampie można zamówić winyl z bardzo fajną, oryginalną okładką i małym zinem w środku. No a dalej bardziej mocne brzmienie i bardziej postpunkowe brzmienie, jak w dzisiejszej audycji, zespół Alibi.

zespół Alibi Świżutka i nowa strona, nowa odsłona kiolskiego post-punka. Płytka Self-Titled okazała się 4 września 2025 na Flynen Records. Również można zdobyć kasetkę z nadrukiem, który zrobiony sam. Kaseta jest totalnie prawie za darmo, więc proszę wspierać.

kończymy z zespołem Alibi. No a teraz bardzo bym chciał, żebyście posłuchali z bardzo docenionym zespołem przez Maximum Rock'n'Roll, zespołem Dog Lips.

płyta o nazwie Danger Forward, nagrana na labelu Strange Mono Records. Co ciekawe, że to jest label DIY, a cała sprzedaż z tej płyty, czyli Danger Forward, idzie na Hampshire Bale Fund, co pokazuje bardzo społecznikowski aspekt działalności zespołu i bardzo nam się to podoba. Posłuchajmy jeszcze jeden utwór.

Peel Sessions. Peel Sessions.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Cześć, jesteśmy Seven i Psycho. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony początkom Psychobilly, czyli zespołom grającym w Wielkiej Brytanii na początku lat 80. Pierwszy zespół psychobillowy, The Meteors, powstali w Londynie w roku 80. Założyli go Paul Fenech, gitarzysta i wokalista, z Nigelem Lewisem, kontrabasistą, którzy wcześniej byli członkami zespołów rockabillowych, grających głównie covery. Gdy dołączył do nich punkowy perkusista Mark Robertson, powstała nowa jakość, gatunek łączący elementy rockabilly z punk rockiem. Wydali do tej pory 23 płyty, a kilka z nich ma status kultowych. Grają do tej pory, chociaż od wielu lat The Meteors, to Paul Fenech, który dobiera pozostałych muzyków. Posłuchacie ich wczesnych nagrań z pierwszych dwóch płyt In Heaven i The Wrecking Crew.

Niedługo po założeniu Meteorsów w Bristolu powstał zespół The Sharks, grający na pograniczu neo-rockabilly i psychobilly. Zespół gra do tej pory, a jego kontrabasista Steve Whitehouse gra w kilku innych zespołach, jest m.in. frontmanem popularnego zespołu Frenzy. Posłuchacie utworów Skeleton Rock i Charlie z płyty Phantom Rockers.

Kolejnym zespołem założonym w tamtym okresie z pogranicza rockabilly i psychobilly to The Ricochets. Zespół nadal koncertuje, świetnie wypada na scenie. Posłuchacie kolejno utworów Migraine, Crazy Dream i Hey Girl z płyty Made in the Shade.

Niedługo po powstaniu The Meteors na londyńskiej scenie pojawił się zespół King Court, który również w tamtym czasie stał się bardzo popularny. Stylistycznie dość odległy od Meteorsów, z gitarą basową i saksofonem, mniej poważne, bardziej zabawowe. Podczas koncertów muzycy i publiczność obsypywali się mąką i jajkami, muzycy często się przebierali w sukienki. Do tej pory na ich koncertach faceci wkładają kiecki. Posłuchajcie utworów Rocking Court i Do the Rat.

Zainspirowany koncertami Meteorsów, młody Pip Hancock założył zespół Guana Bats, który stał się jednym z najważniejszych zespołów gatunku. Zespół nadal koncertuje i nagrywa, świetnie wypada na scenie. Do tej pory wydali 11 albumów. Posłuchacie kolejno utworów Down the Line, Streetwise i Loan Shark.

Ostatni na dzisiaj zespół to kolejny zespół legenda Frenzy, który Steve Whitehouse założył po odejściu z The Sharks. Posłuchajcie kolejnych utworów I See Red, Frenzy i Nobody's Business.

To była pierwsza część audycji o początkach psychobilly w Wielkiej Brytanii. Ciąg dalszy nastąpi.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pewna brytyjska kawiarnia przygotowała niezwykłą promocję. Darmowy posiłek dla każdego powyżej 80 roku życia. Pomyślicie, mają gest, dbają o seniorów? Jest tylko jeden mały kruczek. Osoba taka musi przyjść do restauracji z obojgiem swoich rodziców. Rozumiecie? 80-letnia osoba z obojgiem rodziców. No, nie ma problemu, już zamawiam ekshumację.

0: proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Prawy i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Barry Adamson. Kompozycja Adamsona Refugee Song znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Dereka Germana Ostatnia Anglia. Adamson skomponował również ścieżkę dźwiękową do filmu Urojenie, która również została wydana na płycie. Adamson skomponował również ścieżki dźwiękowe do filmów Davida Lyncha Gas, Food, Lodging i Last Highway. W pierwszych nagraniach koncertowych Magazine Adamson grał na Rickenbackerze 4001, a w nagraniu koncertowym Magazine promującym album Second Hand Daylight grał na Gibsonie EB3. Jego główną gitarą basową podczas trasy z Magazine była Aviation Magnum MK1. Podobnie jest z Magazine w filmie Urk A Music War z 1982 roku. I na okładce albumu koncertowego Play. Podczas koncertu Magazine w 2008 roku Adamson naprzemiennie grał na Ovation Magnum MK1, Fender Artist i Fender Jaguar Bass. Często używał bloku Bass Horus ze swoimi gitarami basowymi, tworząc lekko przetworzone brzmienie, które było często naśladowane na brytyjskiej scenie rockowej lat 80. W swojej autobiografii It's So Easy and Other Lies Dave McKagan z Guns N' Roses stwierdził, że na jego twórczość wpłynęły takie zespoły jak Magazine z Barry Adamsonem. W wywiadzie dla niemieckiego magazynu muzycznego Guitar and Bass Billy Gould z Faith No More powiedział, że jednym z jego źródeł inspiracji był Adamson, który łączył muzykę soul z postpunkiem, grając w Magazine. Dziś posłuchamy sobie płyty z roku 1998 As Above, So Below. Oto lista utworów. Can't Get Loose, What It Means, Deja Voodoo, Come Hell or High Water, Jazz Devil, Still I Rise, Girl, Monkey Speaks His Mind i na koniec dwa utwory Goddess of Love i Jesus Wept. Barry Adamson. W przyszłym tygodniu zapraszam na innego artystę tygodnia. Tymczasem żegnam się, do usłyszenia. Mówił Jarosław Prawy.

The abuser, the distancer.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Herbert Mullin. Na początku lat 70. Herbert Mullin zabił co najmniej 13 osób. Przed serią morderstw Mullin był uważany za odnoszącego sukcesy ucznia i utalentowanego myśliciela. Jednak po 30 stał się mordercą. Niektóre z jego działań były związane ze schizofrenią paranoidalną, na którą cierpiał. Mullin przyznał, iż wierzył, że jego zbrodnie zapobiegną trzęsieniom ziemi w Kalifornii. Jego zdaniem urojenia te potwierdza fakt, że podczas dokonanej przez niego serii morderstw nie miało miejsca żadne trzęsienie ziemi. Wystąpiło natomiast po jego aresztowaniu. Najstarsza ofiara Mullina miała 73 lata, a najmłodsza zaledwie 4. Aż do swojej śmierci nie wykazał skruchy, nawet po długim okresie uwięzienia nadal stanowił zagrożenie.

Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy wiedzieliście, że dzięki nietoperzom Amerykanie mogą zaoszczędzić ponad miliard dolarów rocznie? Na tyle wyceniło ich działalność pewne badanie zajmujące się przemysłem kukurydzianym. Nietoperze pożerają ogromne ilości insektów i ratują farmerów od dodatkowych wydatków na pestycydy. Poza tym, gdyby nie nietoperze, nie mielibyśmy tekili. Nietoperze żywią się m.in. nektarem, dzięki czemu są zapylaczami np. goździków, bananów czy agawy, a ponieważ są jej jedynym zapylaczem, to dzięki nim mamy tekilę, która jest produkowana ze sfermentowanego soku agawy niebieskiej.

0: Pocztówki z Danii.
1: Czyta Dariusz Eckert.
2: Now what starts with the letter C? Cookie starts with C. Let

0: Kolejny sobotni poranek. Dania wraca z imprezy, a ja w przeciwną stronę, do roboty. Gwar, śmiechy, jakby impreza trwała nadal, tylko akurat zmieniała miejsce. Jakiś gość idzie przez tłum i czymś częstuje. Ma w torebce jakieś ciasteczka czy cukierki. Z każdym kilka słów, od kogoś wziął bucha, od kogoś łyk piwa i idzie dalej. Wyciąga torebkę w moją stronę. Ja się waham, bo nie chcę wyjść na sztywnego gbura, a w sumie to przecież miły odruch. Gość patrzy na mnie uważnie i pyta, czy ja jadę do pracy. A gdy potwierdziłem, uśmiechnął się przepraszająco i stwierdził, że to jednak ani mnie, ani robocie nie posłuży. Budowa wychodzi na tył wielkiego hipermarketu. Jest tu magazyn rzeczy, które mogą stać na polu oraz składowisko kartonów, regałów i kontenerów na śmieci. Wczoraj na ten placyk wyjechały trzy wielkie regały z niesprzedanymi kwiatami w doniczkach. Pewnie robią miejsce dla innego asortymentu. Kwiaty. Jedne kwitnące, inne kuszące kolorami czy kształtami liści. Nocny wicher porozrzucał je wszystkie z regałów, rozkopał po całym parkingu, na budowę, powciskał do różnych zakamarków, powyrywał za włosy z doniczek, jak głupi chuligan niszczący witraż. Rozrzucone po okolicy wyglądały jak zdychające kolorowe rybki z rozbitego akwarium. Pozbierałem po budowie puste wiadra po farbach. Do każdego wchodziło akurat cztery doniczki. Dopasowałem kolorami i ustawiłem na środku parkingu wielką mandalę z wiader wypełnionych kolorowymi kwiatami. A może ja wziąłem to ciasteczko?
1: Now what starts with the letter C? Cookie starts with C. Let's think of

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Każdego roku przybywa nam blisko 100 tysięcy Polonezów i dużych Fiatów. Szczególnie jakość tych ostatnich budzi gorące, kontrowersyjne dyskusje.
2: I właśnie na temat jakości Fiatów mówiliście na 16. plenum KC w Łodzi.
3: Tak, mówiliśmy, ale to było tylko wystąpienie jednego z naszych przedstawicieli, naszego pierwszego sekretarza, który nawiązując do dyskusji ministra, wicepremiera Szałajdy powiedział, że sprawa jakości to nie tylko sprawa po prostu i wina robotnika, że należy w tą sprawę spojrzeć głębiej.
2: Czy można powiedzieć, że załoga FSO, która nieraz podkreśla, że sprawa jakości jest dla niej sprawą honoru, knoci te samochody?
3: Nie, nie można tak powiedzieć. Chociażby tegoroczna przerwa remontowa, którą żeśmy niedawno skończyli, świadczy o tym, że ta załoga ma za honor wypuszczać ten wyrób finalny w bardzo dobrej jakości. Przecież zostało wiele rzeczy zmodernizowanych, utrzymanych, przystosowanych do ruchu i uważam, że skrzywdą by było dla tych ludzi, gdybym powiedział, że oni robią źle. Oni chcą robić dobrze, a robią tak, na ile pozwala im to po prostu park maszynowy, i
4: materiały
3: rytmiczne, często i chroniczny brak ludzi do pracy.
1: W fabryce samochodów osobowych ruszyła właśnie produkcja po przeszło 3-tygodniowej przerwie. Antoni Czajkowski należy do tych, którzy podczas tej przerwy pracowali w fabryce po kilkanaście godzin dziennie. Remontowano i modernizowano urządzenia, by teraz rytmicznie pracowały. 16. plenum Komitetu Centralnego Partii stało się bodźcem do wzmożenia wysiłków na rzecz poprawy jakości. W polskich dużych Fiatach jest coraz więcej elementów i podzespołów z nowoczesnego Poloneza. Podjęto także prace, które wydłużą okres trwałości nadwozia. Opracowywany nowy system ekonomiczny pozwoli zahamować dokuczliwą fluktuację załogi, która za lepszą pracę będzie lepiej zarabiała.

Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.

A ty powiedz mi, co przyśniło się ci dziś w nocy? Czego doświadczyłeś podczas stania w poziomie? Oczy zamknięte, ciało zwiotczałe, myśli uwolnione zmieniają się w sny. A tu i tam ja i ty, a w nich właśnie my.

Biegamy po łąkach, wspinamy się wysoko w góry, błądzimy w lesie, odkrywamy struktury, bo to właśnie jest sen.

już ciebie gdzieś widziałem. I nie chcę tego brać. Przecież śpię. A tu wszystko może stać się. Proszę cię. Uśmiechnij się. To tylko sen.

się, lecz w co? Chciałbym lub nie. I na pewno nie powiem o tym, że nie zmienię się.

by się coś wydarzyło, bo... No bo... Strach, oczy i nos. Właśnie ja. Właśnie kto? Da, właśnie on.

raz, dwa, trzy. Liczę, raz, dwa, trzy. Liczę, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy.

że nie mam do kogo. A nie chcę za to bulić i nie chcę kupować. Nie chcę płacić za bezczucie. Nie chcę płacić, chcę uciec.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho. To znowu my.
2: Dobry wieczór, tym razem we dwójkę. Tomasz Jerzy Tumidajewicz.
1: I Tomasz Grochola.
2: Dzisiaj będą niepoprawni.
1: No, jeden...
2: Źli, brudni, nikczemni, wkurwiający. I jacy tylko mogą być na to, że są źli.
1: W każdym razie, jeden wrócił z wakacji, drugi teraz będzie jechał na wakacje.
2: A na wakacjach... Tak... Najnowszy singiel zespołu Ministry, który nie odkrywa Ameryki, ale za to mówi bardzo dużo o Ameryce.
1: Dokładnie tak, dlatego gramy w tym momencie Ministry, jako że jesteśmy Industrializa i Wujaszek jest naszym patronem.
3: Hello Tom, jak się czujesz? Tu wuj Al do ciebie dzwoni.
1: They're good wuju.
3: Jak ci się podoba ten mój nowy single?
1: A bardzo dobrze, bo jest o pomarańczowej małpie.
3: Czy dojebałem?
1: Tak.
3: No to puść je i pozdrawiam Industrializa.
4: It's simple. No, just keep it simple. Go slow. Perfect.

0: I tego to wujaszek tak na dobrą sprawę wziął i zeszkalował pomarańczową małpę. Ciekawe, co na to nasi politycy popierający pomarańczową małpę, którzy nigdy w Stanach nie byli, a może byli przez chwilę, którzy w sumie chyba nie rozumieją demokracji. Wujku, kochany wujku, a powiedz mi, jak ty oceniasz tą sytuację republikańską w Stanach i czy idziesz na emeryturę?
1: A, szczerze ci powiem, że miałem iść na emeryturę. Miałem, po prostu chciałem już odpocząć od tego cyrku ministra. Tyle tego wszystkiego w życiu było, ale dokąd będzie czerwona, pomarańczowa małpa, to ja z ministrem jeszcze 2 lata muszę działać. Muszę działać, bo do następnych wyborów ja nie mogę przestać. Nie mogę.
0: No i tak oto wiemy już, że wujek nie idzie na emeryturę i że to były przedwczesne pogłoski. Zatem burnt out.

0: zasadzie, no to... Nie rzuca słów na wiatr.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Jest to zawzięty kubański wojownik. Bo właściwie to
0: pozdrawiamy, Kubańczyk. Za to pozdrawiamy naszego szkockiego wojownika. Jeśli nas słucha...
1: Znaczy, ja mam nadzieję, że może nas posłucha i może się odezwie, bo ostatnio jak się odzywał, to nas zaniepokoił.
0: Więc on, jeśli słucha, dobrze o tym wie. I jeśli nie napiszesz w ciągu 24 godzin do nas, to my wsiadamy w samolot i spędzisz tam, gdzie jesteś, jeszcze dłużej.
1: Tak. Tylko, że na innym oddziale.
0: Nie chcesz wiedzieć, na jakim.
1: Dokładnie. No a teraz po prostu dziadki z Portion Control zagrają utwór Eat Your Heart specjalnie dla szkockiego mściciela industrialowego.
0: Myślę, że to specjalnie dla niego, bo myślę, że on będzie wiedział, o co chodzi.
1: Dokładnie tak.

0: No i tak to dziadki dają czadu.
1: No ale dają czadu. Nie czuć tego dziadkowego brzmienia, prawda?
0: Tak, a oni chyba są nawet i w bardzo podobnym wieku, co Depeche Mode lub ciut starsi nawet, no, tak mi się wydaje.
1: Być bardziej jak Cave. No. A teraz pytanie, czy zauważyłeś, ile osób było w mieście, w którym mieszka Cave na jego koncercie?
0: Dużo.
1: Zgadnij.
0: 50 tysięcy.
1: Zgadłeś.
0: Tak?
1: Tak.
0: Oczywiście, drodzy słuchacze, nie korzystałem ze ściągi, ale tak zgadywałem.
1: Przyznaję, rzeczywiście, nie korzystał, chyba że wcześniej się przygotował.
0: Nie, nawet nie widziałem.
1: Ale powiem wam, drodzy słuchacze, i tobie, drogi Tomku.
0: No słucham
1: że
0: ciebie.
1: Jestem pod dużym wrażeniem tej trasy koncertowej Cave'a. Widzę po prostu power. No zawsze niby był u Cave'a, ale teraz jest jakiś taki jeszcze bardziej wypuklony ten power. Nie mówiąc o tym, że zauważyłem, bo gdzieś tam mi się pojawiają te filmy i oglądam, że on dostaje jakiegoś takiego pozytywnego, zajebistego wkurwu, takiego roznosi go właśnie w starych utworach. Ja mam nadzieję, i w tych najbardziej takich mocnych i czadowych, że tak powiem, ja mam nadzieję, że Cave po tej trasie koncertowej wejdzie do studia i nagra nowe piosenki.
0: Taki nie, z pazurem.
1: Taki większym. Z pazurem jeszcze, że to nie jest taki już pan, który chce grać tylko piosenki a la Cohen, tylko że to będzie jeszcze nam pokaże.
0: Chyba, że ten...
1: Dobrze się chłopaki bawią, starsi panowie niby, ale dobrze się bawią.
0: Ty, ale wiesz co, taka śmieszna rzecz jest związana z tym składem Cave'a nowym, nie? Mianowicie, to jest już chyba wielopokoleniowy zespół, takie mam wrażenie, bo najmłodszy... są ludzie w naszym wieku.
1: No.
0: A co ciekawe, zaraz sprawdzę
1: ile
0: jedną...
1: ma gość z Radiohead?
0: Proszę?
1: Nie no, gość z Radiohead też jest po 50, nie?
0: No.
1: Czyli nasz wiek.
0: Tak, tak, tak, natomiast szczerze powiedziawszy, wydawać by się mogło, że Warren Ellis jest w wieku Cave'a lub i starszy.
1: Nie, on ma 60 góra chyba, co?
0: 61.
1: No. No. Taki jego image, Tom.
0: No, to po prostu taki właśnie dziadek.
1: Ale w ogóle cały zespół, jak zaczyna grać Tupelo albo inne czadowe numery...
0: To jakby diabeł w nich wstępował.
1: Dokładnie. Doktor Hyde się nazywał? Mr. Jack i doktor...
0: Tak, tak, tak, tak.
1: No,
0: tak.
1: To po prostu są jakby dwa zespoły. Zaczynają grać te mocniejsze czadowe numery i oni po prostu kipi z nich energia. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć. W niesamowitych czasami miejscach gra te koncerty. Bo potrafi zagrać w jakimś, nie wiem, opuszczonym jakby koloseum. Ktoś fajnie przygotował tą trasę. Potrafił też zagrać na ulicy koło jednego z najsłynniejszych sklepów muzycznych w Anglii. No, szacunek, jak zwykle.
0: No, poza tym jeszcze potrafił zagrać w Krakowie.
1: Ale nie było to niesamowite. W Krakowie w tym roku nie grał Tomek.
0: To w zeszłym było.
1: Tak, mówię o tym, o tej trasie. Teraz, która trwa.
0: No tak, tak, tak, tak. Ale to chyba ta sama trasa w ogóle cały czas
1: nie,
0: trwa.
1: Nie, to chyba cały czas nowa.
0: Nie.
1: Tamtą się zakończyła i w tym roku zaczęła. No dobra, nieważne, ale... No... Ja mam taką cały czas... Bo Grinderman był okej, ale to nie był Cave. Jakby, no znaczy był Cave, ale to nie były te piosenki takie cave'owskie.
0: Znaczy,
1: a ja mam nadzieję,
0: tak
1: że jakiś... on jeszcze...
0: Znaczy wiesz, no, ten cały Grinderman to był jakby lekko powrót do czasów Birthday Party.
1: No lekko, ale mi chodzi o coś innego. To nie musi być szybciej i niby ostrzej, tylko chodzi mi o ten... O to, co ma w sobie tego takiego diabełka, że nagle wychodzi i zaczyna trochę straszyć, trochę jest tym kaznodzieją z jaskini i to coś się tak tworzy, coś takiego, co lubimy najbardziej.
0: No tak, no tak. No to czekaj, no to w ogóle, skoro już jesteśmy w temacie Cave'a, to być może w ogóle nastał czas na Cave'a.
1: No to jak,
0: nastał czas na Cave'a.
1: Tylko nie jakieś tutaj takie...
0: Nie, no to...
1: Ciupusie.
0: Nie, maszyna losuje, a losuje okrutnie. O, wylosowało. Put your hands in the air!

0: Super Bowl. Yeah, Super Bowl.
1: I tak właśnie Mikołaj Pieczara gra okrutną muzykę. W sumie to myślałem w pewnym momencie. Wiesz co, bo gdzieś tak było, że 20 lat temu to ten wigor kejwowski odszedł na parę lat i takim był, zrobił się takim dziodem. Tam po Marder Ballads później to była ta płyta Boatsman Call, taka smętna.
2: O nie, to ja jej w ogóle oprócz jednego utworu tak, to jakoś
1: wiesz,
2: nie
1: ja tak
2: nie
1: straciłem,
2: za bardzo.
1: Straciłem w ogóle wiarę. Nadzieje. Myślałem, że dziad się zrobił z niego przeokrutny, a tymczasem jakoś tak po kilku latach takiego smęcenia znowu stał się rześki i gibki. No i na szczęście cały czas mu ta rzeźkość się utrzymuje.
2: Znaczy, w ogóle to jest ciekawe, że on, jak Ghostin nagrał, nie?
1: No.
2: To ja tą płytę włączyłem i jakoś ją odłożyłem na półkę. I opowiadałem kiedyś ci tą historię, a potem jechałem gdzieś tam, jechałem po syna, byłem w górach, było piękne, piękna była pogoda i włączyłem tą płytę. I ona mnie wtedy zaczarowała. I pamiętam, jak stanąłem specjalnie, otworzyłem drzwi, włączyłem tą płytę i było taki niesamowity widok na te polskie góry, na szczyty.
1: No to
2: i jeszcze wszystko się ułożyło, ponieważ tam jakaś taka wielka trawa była i ten wiatr wiał i ja specjalnie nie wyłączyłem silnika i słuchałem tej płyty tak sobie patrząc i często wracam do tej płyty, naprawdę bardzo często wracam i uważam ją za jedną z najlepszych płyt Cave'a.
1: No wiesz, no tutaj Cave po raz pierwszy, można powiedzieć, nagrał elektroniczną płytę.
2: No tak, ale wcześniej jeszcze była płyta poświęcona synowi, a ta jest jakby zamknięciem tego całego tematu, śmierci dziecka. I ta ostatnia płyta, która wyszła, ona na koncercie się sprawdziła, tak? Ale ja jej jakby nie lubię w samochodzie albo w domu. Nie lubię tej płyty ostatniej. Znaczy, uważam ją za bardzo dobrą, poprawną, ale właśnie ta, o której przed chwilą mówiłem, co jakiś czas sobie puszczam ją dla uspokojenia i od razu mam przed oczami te szczyty polskich gór i to jest przepiękna, niesamowita muzyka. I ty mówisz elektroniczna, a ja uważam, że gdyby tak trzeba było przypisać płytę do danej wytwórni, to do jakiej wytwórni bym tą płytę przypisał?
1: No ale to zadałeś mi takie banalne pytanie. No wiadomo, że do 4AD.
2: No tak.
1: No to.
2: No, ale no,
1: mam nadzieję, że to razem robimy audycję. Pytałeś.
2: No, po części trochę tak, ale myślę, a może jednak, kurde. Może jednak nie trafi.
1: Nie no, ja zawsze trafiam.
2: No dobrze.
1: Mów mi snajper.
2: Buteleczką do ust.
1: Też,
2: aha,
1: też.
2: I drodzy słuchacze, uwaga, uwaga, uwaga. Znam takiego pana, który jest w wieku Nicka Cave'a i on sobie zawsze zajmuje się ogrodami i on sobie zawsze pozwala o godzinie 8 rano wypić piwko i ma to obliczone, że jak będzie wracał około 13, to nie będzie problemu i on sobie już będzie mógł jechać i nie ma promili.
1: No tak.
2: Ale się okazało, że to tam gdzieś się spóźnił, była 8:20. Są różne wersje tego opowiadania. Mogę wam przez 5 audycji opowiadać za każdym razem inną wersję, ale stańmy na tej przyziemnej, tej normalnej wersji. No i 8:20, on szybko pije tę warkę, nie strong, tylko zwykłą chyba, albo żubra. I nagle się okazuje, że ma jakiś telefon, dzwoni ktoś do niego i on nie wyjeżdża o 13 według tych swoich obliczeń, tylko o 12:05 w południe, tak?
1: No.
2: I myśli tak, a już chyba będzie okej, okay, bo tam... Ale zapomina, że tu 20 minut i tu 55 minut robi mu 1,5 godziny. A ma też swoje lata. I wsiada w auto, jedzie 150 metrów I tu są różne wersje, że zatrzymuje go jednak policja, każe mu dmuchać, no i traci prawo jazdy.
1: Aha.
2: A druga wersja, że jeszcze zapomniał papierosów i zatrzymuje się koło Żabki, wysiada, tam są policjanci i możliwe, że czują alkohol.
1: Ale to raczej wątpliwe.
2: No, są różne wersje, jak widzicie, ale drodzy słuchacze, pijecie, nie jedziecie.
1: Dokładnie.
2: A teraz uwaga,
1: tak.
2: Uwaga.
1: A ja wiem coś o tym aż za dobrze.
2: Dobrze. Ale teraz uwaga, uwaga, zmieniam ton, ponieważ wczoraj, nie wiem czy słyszałeś, w Krakowie doszło do totalnej tragedii.
1: No, po prostu w ogóle to też pokazuje, jaki to jest odważny element, że już solówki się skończyły.
2: Ale mówisz o kibolach, czy
1: tak.
2: Mówisz... A, to ja nie chciałem o kibolach powiedzieć, ponieważ wczoraj chyba w południe też, lub nie wiem, o którejś tam godzinie, szło małżeństwo z dzieckiem na Zabłociu w Krakowie.
1: Tak, to też dotarło do mnie.
2: I czterech debili, w tym ten kierowca debil, jechali z nadmierną prędkością, wpadli w to małżeństwo, zginęli na miejscu, dziecko walczy, 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Drodzy słuchacze, każde 10-20 kilometrów więcej w mieście może, ja nie wiem ile, bo ja już po prostu nie mogłem czytać dalej, nie wiem jaka była nadmierna prędkość, ale musiała być dosyć duża. I to, jak to się mówi, w biały dzień. Ja nie mogę wytrzymać, jak widzę takich turbo debili, którzy obok, na przykład w Wieliczce, obok mojego domu,
1: no
2: wiesz
1: miałem,
2: jak tam jest, wyprzedzają
1: powiedzieć.
2: Się, a jest szkoła, jest dom kultury, jest
1: no ale wiesz,
2: 40
1: wiesz co,
2: na godzinę, ale... a oni się wyprzedzają.
1: Poczekaj, tam. Ale tam dokładnie, gdzie się wyjeżdża od ciebie, to sam wiesz, że ja po prostu jestem zbyt nerwowy czasem, żeby wyjeżdżać tamtędy, bo niby jest 40, a potrafią dwa razy tyle jechać, jak nie lepiej.
2: Słuchaj, drodzy słuchacze, słuchajcie, tam ludzie się starają już od paru lat, żeby założyć takie zwalniające progi. Najpierw mówili, że nie mogą zwalniających progów założyć, ponieważ jeżdżą autobusy. Jak teraz wiesz, to zakłada się takie te szersze progi, gdzie autobus nie musi wjeżdżać na nie, tylko je mija.
1: Tak.
2: Ale osobowy debil, który jedzie z nadmierną prędkością, no urwie zawieszenie, prawda? I ja jestem, drodzy słuchacze, za tym, żeby tam założyć. Jeśli spotkaliście się z taką sytuacją i możecie podpowiedzieć, jak to się załatwia, bo już parę lat się ludzie tam starają, jakieś różne dziwne pomysły. No policja nie może przyjechać, bo zarobiłaby niesamowitą ilość kasy, gdyby stanęła i tylko radar włączyła, nie? Dlatego, że ma Wieliczka tylko dwa radiowozy, a to informacja dla złodziei. Możecie robić wszystko, ponieważ Wieliczka posiada tylko dwa radiowozy, w tym jeden nowy podobno.
1: Wiesz co, ale ja ci powiem tak. Jak się pojawiają kolejne odcinki pomiarowe lub kolejne fotoradary, to od razu w ogóle jest zjojcenie, że skok na kasę, skok na kasę. Ja bym na każdej ulicy wsadził taki radar i to już ci poważnie mówię, bo jedyny argument finansowy jest w stanie tych debili wziąć i wiesz, jakby tak...
2: Ja wiem, tylko to...
1: Teraz jest Kopernika koło mnie rozwalona.
2: No.
1: I na szczęście jest rozwalona, w sensie, że ją remontują. Bo jak jej nie remontowali, to tutaj były stałe wyścigi w ogóle po Kopernika, gdzie ktoś na przykład kręcił BMW M3 do odcinki.
2: Nie, no dobra, wiem o tym. To jest przerąbane, ale no, jedno, co jest najgorsze, no to jedzie, ja idę sobie tą ulicą obok siebie, i czasami mnie mrozi, ponieważ widzę, że jedzie gość z nadmierną prędkością i szczerze mówiąc już nieraz pomyślałem, że zrobię tylko taki niby krok na ulicę, jakbym chciał wyjść. A on będzie miał taki odruch i wyląduje w rowie. No ale...
1: A skąd wiesz, że będzie miał taki odruch? Może będzie mu szkoda bardziej samochodu jak życia.
2: No ale wiesz, jakbym wszedł tak trochę na ten... No ale no nie jestem mordercą, no. Ale z drugiej strony, jeśli macie pomysł, no pomijam te pomysły takie. Wsiądź, pojedź za gościem, zrób co trzeba. Na to przyjdzie może czas. Ale, drodzy słuchacze, czy musi dojść Tomek do tragedii, żeby wreszcie ktoś powiedział, no, musimy coś z tym, z tą ulicą zrobić? I nie mówiąc o tym, że kiedyś o 7 rano był samochód naprzeciwko u sąsiada, który wjechał mu w ogrodzenie. No, przepraszam bardzo, jeżdżę
1: ale
2: tam
1: co,
2: już...
1: w sensie wyleciał z zakrętu?
2: Tak. Na tej ulicy często goście w rowach lecą. Jednego znasz zresztą, który co prawda nie jechał z nadmierną szybkością, ale zaspał za kierownicą, to wtedy w pandemii, zaspał za kierownicą i wpadł do rowu. Więc tam są różne dziwne rzeczy, ale jeśli na ulicy, która jest ograniczenie 40 na godzinę, jedziesz stówą, 80, wszystko powyżej 50, to już jesteś potencjalnym mordercą. To jest moje zdanie.
1: Tak, i powinno się takich ludzi wyłapywać i wsadzać do obozów pracy zgodnie z zasadą zero tolerancji.
2: Tam jest taka sadzawka, ja bym po prostu chętnie go tam utopił. Nie, ale żarty żartami, ale to jest naprawdę... Później się dziwimy, trochę narzekamy, że no, że są punkty pomiaru, że się nie da jeździć, że... No ale cóż, jest tyle samochodów i no, noga z gazu trochę. Każdy był co prawda młody i każdy gdzieś tam czasami na drodze ekspresowej przegiął czy na autostradzie. Ja wiem, ale w centrum miasta, w mieście... Na obrzeżach miasta, jak jedziesz
1: ale nawet,
2: za szybko,
1: ale wiesz,
2: z nadmierną prędkością.
1: Nawet w terenie zabudowanym, który nie wygląda jak teren zabudowany. Wiesz, jak mamy tę drogę od cła na most w Wiliczce.
2: No.
1: Znaczy nie w Wiliczce, tylko przed Niepołomicami. No to tam jest cały czas 50. Ludzie tam jadą 90. Panowie tam stoją na zakręcie. Za zakrętem stali. Ale wiesz, no jak ma być 50, to do cholery jedźmy
2: ale
1: wszyscy 50
2: dobrze,
1: stałą
2: ale
1: prędkością.
2: Mi nie o to chodzi. Mi nie o to chodzi, żeby wyłapywać ludzi i po prostu...
1: Ale nie chodzi...
2: On się wtedy nie uczy jakby. Jak wracasz z Wieliczki często, albo jedziesz do Wieliczki, to na moście, albo za mostem, za wiaduktem stoi. I zawsze łapią. Zawsze łapią. Ja już się nauczyłem. W centrum miasta... Znaczy w mieście w ogóle i wszędzie jeżdżę tyle, ile znaki
1: pokazują. Dokładnie tak.
2: I od iluś tam lat mam zero punktów na koncie. Da się. Chociaż czasami lub chciałbym, ale nie w mieście, ale na... zacząłem się pilnować też, jak wracałem z wakacji, zacząłem się pilnować też na autostradzie. I uwaga, uwaga teraz. Jechał znajomy z lawetą.
1: Aha.
2: I jechałem ja. Ja jechałem prawie cały czas 140 na godzinę, ale przez to, że jechałem z dwójką dzieci, no to musiałem się zatrzymywać około 3 razy. A on jechał 100 na godzinę,
1: no,
2: nie więcej. Zatrzymał się tylko raz czy dwa, na krócej, bo nie musiał jeść, bo ten. I wyobraź sobie, że on przyjechał w sumie o pół godziny szybciej ode mnie.
1: No jest to możliwe. No.
2: Więc tylko jechał ciągle. Non-stop prawie, tak? Więc i uwaga, nie mógł przekroczyć więcej niż 100 dla bezpieczeństwa. Więc często jest tak, że ktoś, ja też zauważyłem teraz na bramkach, ktoś pędził, jechał prawie 200, tu, ten, a potem spotykamy się na bramkach. Aha, jeszcze żeby było śmiesznie.
1: To też zauważyłem.
2: To ja sobie przejeżdżam, bo mam wykupione, przejeżdżam sobie na viatol, a on stoi w kolejce na bramkach. No po prostu.
1: No to wiesz, no to takie rzeczy się zdarzają. Teraz... Jeszcze wiesz, ja czasem obserwuję takie dziwne historie w ruchu miejskim, że na przykład jeżeli ruszasz na światłach, jak ci się robi zielony, jedziesz te 50 lub 70,
2: no,
1: w zależności od miejsca,
2: tak,
1: to masz cały czas zieloną falę. Jak jedziesz 90,
2: no tak, bo to tak
1: to,
2: jest...
1: to stoisz od świateł do świateł.
2: Ale powiedz mi, bo te wszystkie gieroje tacy w większości, kurde, pędzący albo tu dojeżdżający, jakoś jak jest zielone światło, to zanim on odłoży telefon, bo ogląda laski na telefonie, No. Albo rozmawia, bo nie wiadomo dlaczego w najnowszym BMW nie działa głośno mówiący zestaw.
1: Może Ham nie potrafi sobie podłączyć.
2: Zanim coś przełączy, to my z chłopakami, moimi synami, bo lubimy to, że już mamy 70 bardzo szybko. Od razu. I w lusterkach wszyscy tam stoją. A potem korki. No ruszmy, drodzy słuchacze, no. Ruszamy po prostu. Jest żółte, jesteśmy przygotowani, jest zielone, już wszyscy ruszają równocześnie i korki są mniejsze. Ja wiem, że to są nasze takie industrialowe mądrości, ale musieliśmy wam opowiedzieć o tej tragedii. Druga tragedia to jest taka, że panie sutenerze, jeśli pan będzie tak dalej pochwalał te ustawki i kibolskie i nie będzie się pan za to wstydził,
1: to dalej będą ludzie ginąć.
2: To niech pan sobie teraz przeczyta, co się stało w Krakowie.
1: W Hucie.
2: W Hucie. Jeden kibic Hutnika został zmasakrowany przez 8 kibiców.
1: 5 chyba.
2: Czy Wisły.
1: Tak, przez młodą ferajnę Wisły. Oczywiście, czy nawet ich więcej było, w każdym
2: 8
1: razie.
2: Podobno.
1: W każdym razie to po prostu naprawdę ten kraj schodzi na psy i dziczeje dzięki temu, że pewien człowiek, który nie powinien nawet matury mieć, nagle okazał się szefem IPN-u, a potem prezydentem.
2: Czołem żołnierze!
1: Czołem sutenerze!
2: To musimy wybrać dla tego gościa jakiś utwór.
1: Znaczy wiesz co, ja myślę, że wybrałem już utwór dla tych, którzy wzięli i odeszli w taki czy nie inny sposób ostatnio.
2: No

0: and talk.
1: I takie to kontemplacyjne dzieło zostało poświęcone tym, którzy już specjalnie nie powalczą, bo i jak, chyba żeby stali się armią zombie, o ile nikt ich nie skremuje.
2: No, dobra. Piękna to płyta, jeśli jej nie znacie, polecam. I uwaga, uwaga, drodzy słuchacze, jeśli nie lubicie Nicka Cave'a albo gdzieś tam wam nie po drodze z muzyką Nicka Cave'a, ale chcielibyście jednak spróbować, to zacznijcie właśnie od tej płyty.
1: Albo zacznijcie od którejkolwiek płyty, którą wam wylosuje maszyna permutująca rzeczywistość.
2: Czyli dzisiaj na zakończenie puścimy całą płytę Cave'a.
1: Nie wiem, czy całą. Zobaczymy, która płyta się
2: pojawi, wiemy.
1: Wiesz.
2: Dobra.
1: W jednym tym.
2: Dobra.
1: Coś się po prostu wylosuje na pewno. No cóż, dzięki wam za wsparcie.
2: Ale teraz tylko moje pytanie. Co Cave myśli o wujku, a co wujek myśli o Cave?
1: Mogą się znać. Ale,
2: no.
1: Na pewno wuja słuchał Birthday Party.
2: Jeden i drugi wie, kto kim jest. Ale teraz uwaga, kto powinien zrobić proste pytanie bardzo?
1: No.
2: Taki retoryczny.
1: No, dobra.
2: Kto powinien zrobić cover to Pearl? No wujek, no. Czujesz w takim jak Field Peak.
1: Tylko, że widzisz wujek to...
2: Dobrze by to wujek zrobił.
1: Wujek mógłby troszeczkę w ogóle dodać takiego...
2: Nie, bez tych takich...
1: sznytu.
2: Nie, bez tego, wiem, bez tych takich jego ostatnio... On od trzech płyt lubi te takie kibolskie zaśpiewy. Ho, ho, ho! Znaczy, Mikołajowe.
1: Nie, ho, ho! Wiesz, on to lubi od dłuższego czasu.
2: No dobrze,
1: jeszcze,
2: ale... A teraz napiszcie, drodzy słuchacze. Cave, jaki powinien przerobić utwór Ministry lub Revolting Cocks? Ja już mam taki, drodzy słuchacze. Cave przerabia, moja propozycja no. jest taka, no devotion.
1: A ja bym bardziej Cave'a widział...
2: W pierwszej płycie?
1: Nie. W Do You Think I'm Sexy.
2: O.
1: Już to usłyszałem ten refren jego głosem.
2: Nie, ale to był przecież nie Ministry utwór.
1: Tylko, że ta wersja Ministry, znaczy właściwie Revolting Cocks, jest zupełnie inna.
2: Ale jednak...
1: Że tylko trochę melodyjka refrenu.
2: Jest. Ja jednak słychać, że to jest cover.
1: Wiesz, że ten sam utwór Roda Stewarta był oparty na melodyjce, która to melodyjka była w utworze jakiego Jorge Bena, który był jednym z czołowych wykonawców nurtu Tropicalia, a utwór się nazywał Taj Mahal. I że tam jak włączasz Taj Mahal, to słyszysz od razu ti ti ti ri ri ri.
2: Ale to w ogóle dobry numer Roda Stewarta. W oryginale też, jest super.
1: A wiesz, że ja Roda Stewarta widziałem, jak staliśmy na światłach, jadąc ulicą Mogilską, a on grał wtedy koncert w Tauronie i busem Mercedesa jechał i tak w ogóle Beata mówi, o popatrzcie, kto tam jest. Ja mówię, o kurwa, Rod.
2: A Rod mówi, o popatrzcie, kto tam jest. Tom, o Tom.
1: Dobra, to.
2: Ale tak w ogóle, nawiasem mówiąc, Stewart się nieźle trzyma.
1: Tak, ale ponoć jego dzieci się wstydzą, że on śpiewa dalej. Przynajmniej taki, wiesz, w jakimś pudelku tak pisali.
2: Ale drodzy słuchacze, puszczaliśmy kiedyś te jego covery takie w wykonaniu swingującym, pamiętasz?
1: Tak,
2: dobra,
1: tak.
2: Dobra płyta. Dobrze, drodzy słuchacze, ciąg dalszy wakacji wam życzymy, najlepszy jaki może być.
1: A co będzie jutro, tego nikt nie wie, nie wiedzieli tego The Beatles.
2: Putin.
1: Tak.
2: I w ogóle, trzymamy kciuki za cały polski tenis, bo ja śledzę, ale dzisiaj nie było tenisowego kącika, ale był wujaszek, byli wszyscy, był Tomek i byłem ja. Tomasz Jerzy tu mi daje, idzie na wakacje, brawa dla niego.
1: No to już tam nie słyszymy tego brawa, bo audycja nie działa w dwie strony. No, ty wróciłeś też z wakacji, więc brawo dla ciebie.
2: Dziękuję bardzo, a ja teraz, drodzy słuchacze, przez to, że Tom jedzie, a ostatnio miał dużo prób z zespołem Smog, to ja wykorzystam, żeby go trochę przekonać i nagrywam wokale, ale nie powiem wam do czego. Dobrej nocy.
1: Dobranoc, pa, pa.

Get back in.

Thank you.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki.
2: Czym jest dokładnie ta niby Peggy? Zapytała Laura. Powiedział pan, że nie jest duchem. Czy istnieje niezależnie, czy tylko w naszej obecności? Czy kiedy ja i Lizzie umrzemy, ona umrze razem z nami? Czy jest prawdziwa, czy tylko ją sobie wyobrażamy?
3: Nie wiem na pewno, odparł Miles, ale wszystkie dowody wskazują na to, że te zjawy istnieją w sposób autonomiczny. Przeżywają śmierć mózgu i jestem pewien, że żyją również po śmierci ludzi, którzy znali je przed śmiercią. Co do tego, czym w istocie są, według mojej teorii są wytworami zbiorowej podświadomości, tego wielkiego wspólnego rezerwuaru ludzkiej myśli, do którego wszyscy jesteśmy podłączeni. Cofając się w głąb historii do czasów, gdy człowiek po raz pierwszy zaczął artykułować swoje myśli, możemy znaleźć dziesiątki przykładów fikcyjnych i mitologicznych postaci, które oblekały się w ciało. Była na przykład istota, którą wikingowie zwykli nazywać Szony. Podobny do człowieka stwór, który pojawiał się na Morzu Północnym ze zmierzwionymi włosami i kolcami. Pożerał podobno żeglarzy, którzy wypadli za burtę albo naśladował krzyki tonącego i, kiedy ktoś nurkował, żeby go wyłowić, rozrywał ratownika na strzępy. Szkutnicy wikingów zwykli barwić na czerwono kile swoich statków, przywiązując kogoś do bali, po których staczali je do wody. Była to swego rodzaju żywa ofiara, mająca na celu powstrzymanie Szony od ataku. Istnienia tego stwora nie potwierdzały właściwie żadne konkretne świadectwa. Kiedyś jednak wydarzyło się coś interesującego. Szkocki powieściopisarz Sir Walter Scott napisał o nim, nadając mu lokalne imię Shellycott. I nagle Miles wstał i przez chwilę wertował stos notatek. Mam, stwierdził w końcu. Oto co napisał Scott. Pojawiając się na wybrzeżu Shellycott, obwieszony był różnymi morskimi wytworami, zwłaszcza muszlami, których grzechotanie z daleka uprzedzało o jego nadejściu. Mniej więcej 2 lata po opublikowaniu tych słów na plaży Fife, niedaleko St. Andrews, znaleziony został młody człowiek bez obu nóg i połowy torsu. Mogło się wydawać, że został zaatakowany przez rekina. Ale w wodach Morza Północnego rekiny nie występują. Miesiąc później znaleziono okaleczoną młodą kobietę, a potem 2 psy. Pewien fotograf Scooper postanowił zaczaić się na plaży. Obozował tam dzień i noc przez całe 3 tygodnie, aż w końcu któregoś ranka zobaczył zmierzającą w jego kierunku kobietę, która wyprowadzała na spacer psa. W powietrzu wisiała gęsta mgła i widoczność była dość słaba. Kiedy kobietę dzieliło od niego nie więcej niż 60 jardów, usłyszał dziwny grzechot. Za jego plecami wynurzył się z wody jakiś wielki, zgarbiony stwór pokryty ociekającymi wodorostami i muszlami. Fotograf krzyknął głośno, kobieta obejrzała się i rzuciła do ucieczki. Stwór był jednak całkiem szybki. Złapał jej psa i dosłownie rozerwał go na pół, pożerając jedną połowę, a drugą rzucając na piasek. Następnie zniknął we mgle.
2: Czy fotograf zrobił zdjęcie? Zapytała Elizabeth.
3: Miles kiwnął głową i wyjął z pomiędzy kartek notesu fotokopię zamazanego czarno-białego zdjęcia. Na pierwszym planie z lewej strony widać było biegnącą kobietę w czarnym płaszczu. Jej twarz była nieostra, ale z całą pewnością malowało się na niej przerażenie. Była to twarz kobiety, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Kapelusz spadł jej z głowy i leżał na plaży, ale ona nawet się nie obejrzała. Zaledwie 15 jardów za nią majaczył potężny kształt, czarny i wielki, obwieszony wodorostami i muszlami.
2: To może być fotomontaż, stwierdziła Laura.
3: Powinien pan zobaczyć efekty specjalne, które robią dzisiaj dla potrzeb filmu.
2: Tak, ma pani rację, to może być fotomontaż, zgodził się Miles.
3: Fotograf przysiągł, co prawda, że zdjęcie jest prawdziwe, podobnie zresztą jak kobieta, ale mogli oczywiście wymyślić całą rzecz jako coś w rodzaju praktycznego żartu. Względnie ktoś mógł przebrać się za Shellycotta, żeby postraszyć ludzi, chociaż trudno sobie wyobrazić, jak zdołałby rozedrzeć na pół psa.
2: Przy okazji wyszły jednak na jaw dwa interesujące fakty. Po pierwsze, w tym samym miejscu utonął poprzedniej wiosny miejscowy chłopak, niejaki Angus Rainfield. Do jego ulubionych książek należała opowieść Waltera Scotta o Shelley Kocie. Rainfield zwykł straszyć swoich kolegów, obwieszając się wodorostami i ganiając ich po plaży. Po drugie, dowiedziano się, że wkrótce po jego utonięciu do St. Andrews powrócił kuter ze zniszczonymi sieciami. Załoga odkryła w nich wielką, wygryzioną albo wydartą dziurę. W innym miejscu znaleźli 20 czy 30 zachodzących na siebie muszli, powiązanych szorstkimi, tłustymi włosami. Kiedy się je podniosło i potrząsnęło, muszle wydawały charakterystyczny grzechot. Niesamowita historia, stwierdziła Laura. Miles zapalił kolejnego papierosa. Nie sposób dowieść jej autentyczności, ale wciąż może pani obejrzeć te muszle w bibliotece Uniwersytetu St. Andrews. Mam gdzieś ich fotografię. Nie jest to wcale jedyny przypadek pojawienia się w realnym życiu fikcyjnej albo mitologicznej postaci. Ludzie opowiadają, że widzieli bohaterów Dickensa, bohaterów Joyce'a, detektywów Raymonda Chandlera. Pielęgniarka londyńskiej kliniki zajmującej się narkomanami była święcie przekonana, że z prośbą o leczenie zwrócił się do niej Sherlock Holmes. Niech pan da spokój, żachnęła się Elizabeth. Musiała sobie golnąć spirytusu z szafki. Nic podobnego, zaprotestował Miles. Elizabeth miała ochotę się roześmiać, ale speszyła ją jego poważna mina. Pielęgniarka nie była pijana i niczego sobie nie wyobrażała. Robił to ktoś inny. Ktoś wyobrażał sobie, że jest Sherlockiem Holmesem, ktoś nieżyjący. Jego duch nie przetrwał w postaci, w jakiej poprzednio przebywał. Jeśli się nad tym zastanowić, dlaczego miałby to zrobić? Nasza wyobraźnia nie podlega żadnym cielesnym ograniczeniom. Ktoś wyobrażał sobie tak mocno, że jest Sherlockiem Holmesem, że przyjął jego postać. W zbiorowej podświadomości tkwi olbrzymia siła. Jung wiedział o tym i używał jej, żeby pomóc ludziom cierpiącym na schizofrenię i inne zaburzenia psychiczne. To przypomina wypadek drogowy. Ktoś wpada pod samochód i natychmiast śpieszy mu na ratunek wiele osób. Sanitariusze, pielęgniarki, lekarze, chirurdzy, anestezjolodzy, dawcy krwi, nie wspominając o gminie, która wybudowała szpital i zapłaciła za pogotowie ratunkowe. Jedyna różnica polega na tym, że pomoc otrzymywana od zbiorowej podświadomości jest raczej psychiczna niż fizyczna. Jeśli to prawda, dlaczego całego świata nie zaludniają fikcyjne postaci? Zapytała Laura. Dlaczego nie trącamy się łokciami z Hardym Boys, Huckleberrym Finnem albo Anią z Zielonego Wzgórza? Niech pan tylko pomyśli. Po śmierci mogłabym zostać Scarlett O'Harą. Miles nalał sobie więcej kawy. Jego twarz wciąż była poważna. Nie sądzę, żeby wszystkie duchy przybierały postać fikcyjnych bohaterów. Nie sądzę, żeby wielu duchom udawało się przetrwać moment zgonu. Prawie w każdym przypadku, na który natrafiłem, ofiara ginęła gwałtowną śmiercią. Prawie zawsze tonęła, dusiła się, bądź też w jakiś inny sposób pozbawiona była przez dłuższy okres tlenu. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje, ale długotrwałe niedotlenienie wydaje się jednym z koniecznych warunków wyzwolenia wyobraźni. Dlatego właśnie tylu ludzi, którzy przez krótki okres znajdowali się w stanie śmierci klinicznej, opowiada, że mieli wrażenie, iż wychodzą z własnego ciała. Zbyt wiele było tych relacji, żeby je odrzucić. Tym bardziej, że wszystkie są do siebie podobne. Wrażenie, że jest się pod sufitem i spogląda się na własne ciało. Wrażenie, że podąża się ku jasnemu światłu. Oglądanie rodziców i przyjaciół, którzy zmarli wcześniej. W ten właśnie sposób wyobraźnia opuszcza ludzkie ciało i kiedy to się stanie, może przybrać dowolną formę, na jaką ma ochotę, pod warunkiem, że posiada wolę, siłę i potrzebę, żeby to zrobić. Trudno mi w to wszystko uwierzyć, powiedziała Elizabeth. Trochę mnie to dziwi, odparł Miles. Sama jest pani pisarką, powinna pani znać siłę ludzkiej wyobraźni. Niech mi pani wierzy, Lizzie. W głębi naszych umysłów istnieje inny świat i żyją w nim inni ludzie. Istnieją, ponieważ to my powołaliśmy ich do istnienia. Musi pani tylko zamknąć oczy, pomyśleć o nich. I oto są. Może ich pani zobaczyć, może ich pani opisać. Słyszy pani, jak mówią i czuje zapach ich perfum. Jakkolwiek by na to patrzeć, oni istnieją, Lizzie. Naprawdę istnieją. Elizabeth przez chwilę się zastanawiała. Czy jest jakiś sposób, żeby się ich pozbyć? Spytała w końcu. Miles zamrugał. Słucham. Chcę wiedzieć, czy jest jakiś sposób, żeby się ich pozbyć. Jeśli potrafimy ich stworzyć, z pewnością możemy ich również zlikwidować. Mówi pani o pozbyciu się Peggy? Elizabeth kiwnęła głową. Przecież Peggy jest pani siostrą. Zdziwił się Miles. Być może nie wygląda dokładnie jak pani siostra, ale nią jest. Sama to pani wyczuwa. To tak, jakby Laura doznała poparzeń twarzy i po operacji plastycznej wyglądała zupełnie inaczej. Nie pozbyłaby się jej pani przecież po czymś takim. To co innego. Peggy jest zdolna zabijać ludzi. Poza tym jest już martwa. Czymkolwiek jest ta niby Peggy, Gerdą, Peggy czy jeszcze kimś innym, Peggy, którą znałam, leży na cmentarzu i już do nas nie wróci. Myli się pani, odparł Miles. Na cmentarzu leżą jej doczesne szczątki, nic więcej. Jej istota, to o czym naprawdę była, jest wciąż wśród nas i tu pozostanie. Twierdzi pan, że nie mogę się jej pozbyć? Jak może się pani pozbyć Gerdy z Królowej Śniegu? Chce pani spalić wszystkie egzemplarze tej baśni i wyprać mózgi wszystkich, którzy ją kiedykolwiek czytali? Kiedy postać zostanie stworzona, nie można jej od tak sobie unicestwić. Ale ona może zniszczyć mi życie. Jeśli każdemu mężczyźnie, którego kiedykolwiek spotkam, grozi zamarznięcie, jak mogę się w ogóle z kimś przyjaźnić? Moim zdaniem powinna pani wyjechać jak najdalej od Sherman. Rozumiem, mam osiedlić się w Chinach, ponieważ moja 5-letnia nieżyjąca siostrzyczka nie lubi, jak chodzę z facetami, którzy chcą ze mną uprawiać seks. Miles zapalił 3. papierosa. Na krótki moment jego twarz zniknęła za chmurą dymu. Potem dmuchnął, rozwiewając ją i pokiwał głową. Tak. Właściwie może do tego dojść. A co będzie ze mną? Zapytała Laura. Sądzę, że w pani przypadku zachodzi ta sama sytuacja. Odparł Miles. Wszystkie poszlaki wskazują przecież, że wasza Peggy zabiła wielebnego Braithwaite'a, nawet jeśli żadna z was nie widziała tego na własne oczy. Naprawdę nie ma żadnego sposobu? Spytała Elizabeth. Żadnego, o którym bym wiedział. Zjawologia nie jest tymczasem uznaną dyscypliną naukową. Zanim przedsięweźmie się kroki mające na celu pozbycie się fikcyjnej postaci, trzeba najpierw przyjąć do wiadomości, że może ona istnieć, a nie jest to rzecz, w którą gotowych jest uwierzyć wielu ludzi. Nie wiem, czy ja sama jestem na to gotowa. Widziała pani Peggy na własne oczy. Wiem, ale może to wcale nie jest Peggy. Może wszystko to sobie tylko ubzdurałam. A ten czarny kształt, który zamroził biednego Dana Patricka, czym mógł być? To Królowa Śniegu, odparł rzeczowym tonem Miles. Kiedy duch staje się fikcyjną postacią, może powoływać do życia wszystkie inne postaci, które sprawiają, że jest tym, czym jest. Tak właśnie myślałam, powiedziała Elizabeth. Ale Królowa Śniegu nie była przecież czarna. Hans Christian Andersen opisuje ją jako białą. Miała czapkę i płaszcz utkany ze śniegu. Była wysoka, szczupła i olśniewająco piękna. Oczywiście, przytaknął Miles. Tak właśnie napisał w swojej baśni, ale pisał ją przecież dla dzieci. Nie rozumiem. Zanim Hans Christian Andersen zaczął pisać dla dzieci, pisał przez dłuższy czas dla dorosłych. Prawdę mówiąc, nie lubił zbytnio pisania baśni, ale odniosły sukces i nie miał wyboru. Kiedy opublikowano je po raz pierwszy, wielu krytyków orzekło, że są zbyt chorobliwe dla dzieci. Czyta się je jak bajki, ale tak naprawdę adresowane są do dorosłych. Andersen był Skandynawem, człowiekiem ponurym i okrutnym. Postać Królowej Śniegu stworzył, biorąc za wzór jedną z córek Lokiego, boga, który w nordyckiej mitologii jest wcieleniem zła. Dla Skandynawów Loki był kimś w rodzaju szatana. Bali się go tak bardzo, że woleli nie składać mu ofiar ani budować świątyń. Nie chcieli, aby ukazał się, żeby im podziękować. Jego pierwsza żona nosiła imię Węgle, druga Popioły. Nawet dzisiaj, kiedy duńskie gospodynie słyszą trzaskanie drew w kominie, mówią, że to Loki bije swoje dzieci. Jego trzecia żona nazywała się Augurboda, co znaczy przeczucie męki. Urodziła mu troje dzieci, z których pierwsza córka, Hel, została królową podziemi. Stąd wzięło się angielskie słowo Hel, piekło. Hel wygnano z niebieskiego królestwa Odina i zgodnie z tym, co mówi legenda, otrzymała rządy nad 9 pogrążonymi w mroku światami i królewską władzę nad zmarłymi. Pałac Hel zamieszkiwali zbrodniarze, grzesznicy i wszyscy ci, którzy zmarli, nie uroniwszy kropli krwi. Skandynawowie mieli w wielkiej pogardzie tych, którzy zmarli we własnym łóżku. Każdy musiał być mężny i waleczny i umrzeć od rany zadanej mieczem. Hel ponosiła odpowiedzialność za czarną śmierć. Duńczycy powiadali, że dosiadając swego białego trójnogiego konia, podróżowała wzdłuż i wszerz po północnej Europie, rozsiewając zarazę. Była również odpowiedzialna za wszelkie śmiertelne odmrożenia. Innymi słowy, Hel, córka Lokiego, była pierwowzorem królowej śniegu.
3: Ale to tylko legenda, prawda? Zapytała Laura.
2: Miles wypuścił z ust dym.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Agata Christie. Czwarta 50 z Paddington.
2: O 4.50 z peronu trzeciego odjedzie pociąg do Blackhampton, Milchester, Wolverton, Calvin Junction, Rochester, Chedmouth. Pasażerowie udający się do Blackhampton i Milchester proszeni są o zajęcie miejsc w wagonach końcowych. Pasażerowie do Fennicay przesiadają się w Rochester.
3: Och, no, nareszcie wracam do domu. Ach, ten Londyn jest dość męczący. Ta grudniowa pogoda i te zakupy. Och,

Dobrze, że wzięłam pierwszą klasę. Ach, przynajmniej mam cały przedział dla siebie. Troszkę sobie odpocznę. Aj, jak szybko się teraz ściemnia. A ja tak lubię oglądać widoki za oknem. Ten pociąg jest też prawie pusty. O mój Boże! O Boże, to straszne! Konduktor! Konduktor! Uduszono kobietę! W pociągu, który właśnie nas minął,

0: Och, Jane, jeszcze dzisiaj musiałam się z tobą zobaczyć. Widziałam morderstwo. W pociągu niedaleko Bethampton.
1: Jesteś pewna, Elspeth?
0: No, najzupełniej. Przedział był jasno oświetlony. Mężczyzna zwrócony był tyłem do okna.
1: Aha. Nie widziałaś więc jego twarzy?
0: Nie.
1: A kobieta, czy ją możesz opisać? Młoda, stara?
0: A, raczej młoda. Mhm. Mogła mieć 30, najwyżej 35 lat. Nie umiem o niej powiedzieć nic bliższego.
1: Ładna?
0: No, tego też nie potrafię ocenić. Wiesz, jej twarz zupełnie wykrzywiona.
1: Tak, a jak była ubrana?
0: Miała na sobie jakieś futro, raczej jasne. Była bez kapelusza. Widziałam jej blond włosy.
1: A nie zauważyłaś niczego szczególnego w tym mężczyźnie? Może coś zapamiętałaś?
0: Był dość wysoki, chyba brunet. Miał na sobie obszerny płaszcz, nie mogę więc dokładnie określić jego budowy. Obawiam się, że niczego więcej nie postrzegam.
1: No, to już jest coś. Ale czy ty jesteś rzeczywiście przekonana, że dziewczyna była martwa?
0: Była. Jestem tego pewna. Język jej wyszedł na wierzch. Wolałabym o tym nie mówić.
1: Nie, oczywiście uspokój się, pij herbatę. Sądzę, że rano dowiemy się więcej.
0: Rano?
1: No tak, spodziewam się, że sprawa będzie w porannych gazetach. Ten mężczyzna miał niewątpliwie kłopot z ciałem zabitej. Co mógł zrobić? Pewnie wysiadł szybko z pociągu na najbliższej stacji. To ciekawe, Elfes. Nie było żadnej wzmianki w gazetach.
0: Ale złożyłam przecież zeznanie. I na kolei, i na policji. Ustalono, o który pociąg chodzi. Więc co się stało z ciałem?
1: Jeśli go nie znaleziono w przedziale, to zostało wyrzucone na tory. Tak? Sądzę, że musi gdzieś leżeć, nieodkryte na trasie pociągu. Choć wydaje się to raczej nieprawdopodobne. Otrzymałam gdzieś kartkę od sierżanta policji, zajmującego się tą sprawą. Mam ją tutaj.
0: O, pokaż.
1: Już śledztwo nie przyniosło żadnych rezultatów. Moim zdaniem przyjaciółka pani mogła być świadkiem opisanej przez nią sceny, owszem, lecz był to incydent znacznie mniej poważny, niż jej się wydawało.
0: Mniej poważny? Nie, nonsens. To było morderstwo.
1: Chwileczkę, jeszcze Elfes. Warto by się dowiedzieć, co się naprawdę zdarzyło. Proponuję, żebyśmy pojechały razem do Londynu, a potem z powrotem aż do Brockhampton pociągiem, którym jechałaś tamtego dnia. Wiesz...
0: Ale czegoż ty się spodziewasz, Jane? Co, następnego morderstwa?
1: Oczywiście, że nie. Ale przyznam się, że chciałabym sama zobaczyć teren morderstwa.
2: Dostałam pani list z panną ma. Jakiego to niezwykłego zadania miałabym się podjąć?
0: To naprawdę bardzo proste, Lucy. Niezwykłe, ale proste. Chcę, żeby pani odnalazła ciało.
2: Jakie ciało?
0: Kobiece. Ciało pewnej kobiety. Zamordowanej. Uduszonej. Dokładnie rzecz biorąc, w pociągu. Wie pani, jest takie miejsce, gdzie tory kolejowe tworzą wielki łuk przed wjazdem do Brockhampton i biegną z krajem wysokiego nasypu. Otóż, gdyby ciało wyrzucono tam, kiedy pociąg jechał w przechyle, to sądzę, że zwaliłoby się w dół nasypu.
2: Ale na pewno by je odnaleziono nawet tam.
0: Tak, ktoś musiał je stamtąd zabrać. O, tu na mapie. Gdzie pani jest to miejsce? Mhm. To teren posiadłości Luthera Crockenthorpa, który mieszka tam ze swoją córką Emmą. Posiadłość nazywa się Rutherford Hall. Taki Winston w miniaturze.
2: A pani chciałaby, żebym...
0: Znalazła tam pracę, ale Może to być niebezpieczne.
2: Naprawdę? Może mi coś powiedzieć, panie?
0: No, ktoś popełnił przestępstwo niemal doskonałe. Nie sądzę, żeby zabójca, kimkolwiek jest, siedział spokojnie, kiedy będzie się tę sprawę rozgrzebywać. Szczególnie, jeśli pani dociekliwość będzie skuteczna.
2: A jeśli znajdę jakieś ślady?
0: Będę w pobliżu. Zamieszkam u znajomych w Beckerton.
3: Nazywam się Kraddock. Inspektor Kraddock ze Scotland Yardu. A więc panno Islesborough od jak dawna pracuje pani jako pomoc domowa u państwa Krakenczorka?
2: Od tygodnia.
3: A więc poszła pani do budynku gospodarczego na końcu ogrodu, żeby znaleźć nieco farby, czy tak? Znalazłszy farbę, wzięła pani łom, podważyła w jego sarkofagu i znalazła ciało. Czego pani szukała w tym sarkofagu?
2: Szukałam ciała.
3: Doprawdy niezwykłe. Dziś jeszcze skontaktuję się w tej sprawie z panią Marką, którą mam przyjemność znać i której intuicje i zdolności spostrzegawcze bardzo wysoko ceny. Cała ta historia, inspektorze Kraddock, stała się przyczyną wielkich nieprzyjemności dla rodziny Kraddock, choć ich osobiście nie dotyczy. A ja reprezentuję ich interesy i chciałbym wiedzieć,
4: inspektorze... Oczywiście, panie Blumon. Mamy powody przypuszczać, że zmarła nie mieszkała w tych stronach, że przyjechała do Londynu i że niedawno przybyła z zagranicy. Prawdopodobnie z Francji. Mhm. Czy była związana z tym domem, postaramy się ustalić. A jeśli chodzi o sprawy majątkowe...
3: Rutherford Hall zbudował Joseph Crockenthorpe, znany przemysłowiec. Mhm. Ustanowił on zarząd powierniczy na swoim bardzo pokaźnym majątku, którego dochód ma być dożywotnio wypłacany jego synowi Lutherowi. A po jego śmierci całość zostanie równo podzielona między dzieci Luthera: Edmunda, Cedrika, Harolda, Alfreda, Emmę i Edytę. Tak, Edmund zginął na wojnie, a Edyta zmarła 4 lata temu. Więc Luther ma obecnie 5 spadkobierców: Cedrika, Harolda, Alfreda, Emmę i syna Edyty, Aleksandra.
4: A dom
3: przejdzie na najstarszego żyjącego syna, pana Luthera Crockenthorpa, lub jego potomstwo.
4: Czy Edmund Crockenthorpe był żonaty?
3: Nie.
4: A więc posiadłość przypadł
3: następnemu synowi, Cedricowi.
2: Może
3: pan Edmundowi idzie? Nie, dziękuję, do Gaemo. Mam ważne spotkanie w Londynie.
4: Ja też się spieszę. Dziękuję pani.
3: Inspektor Kraddock uważa, że zamordowana kobieta przyjechała z Londynu i była prawdopodobnie cudzoziemką.
2: Cudzoziemką? Czy była francuską?
5: Jak się masz, Anna? Przyjechałem zbadać twojego ojca i przepisać mu odpowiednie leki.
2: Czy uwierzysz, że staruszek jest w doskonałej formie? O. Bardzo podekscytowany tym, co się stało.
5: A cóż porabiają twoi bracia?
2: No, wyraźnie się tu nudzą i już chętnie wróciliby do Londynu.
5: Ale ty, kochanie, coś nie najlepiej wyglądasz.
2: Tak. Mam kłopot. Nie wiem, jak postąpić.
5: Och, byłaś zawsze bardzo rozsądna. O co chodzi?
2: Pamiętasz, co ci kiedyś mówiłam o moim bracie, który zginął na wojnie?
5: Tak, o tym, że się ożenił, czym chciał ożenić z dziewczyną z Francji, coś w tym rodzaju.
2: Tak. Zginął zaraz potem, jak dostałam od niego ten list. Ona się do nas nie odzywała, znaliśmy tylko jej imię. Aż miesiąc temu, przed samymi świętami...
5: Pamiętam, dostaliście list, prawda?
2: Tak. Tak, pisała, że jest w Anglii i chciałaby przyjechać, żeby się z nami zobaczyć. No, wszystko było ustalone i w ostatniej chwili przysłała telegram, że musi niespodziewanie wracać do Francji.
5: No więc...
2: Policja uważa, że zamordowana kobieta była francuską.
6: Zastanawiam się, czy mam powiedzieć o tym liście. Moi bracia są przeciwni.
5: Nie mają racji. Na twoim miejscu poszedłbym prosto na policję i powiedział.
4: A gdyby się miało okazać, panno Krokentorp, że Martin rzeczywiście była wdową po pani bracie i że miała z nim syna, tak jak napisała w liście, to byłby on jednym ze spadkobierców majątku pani dziadka.
6: Oczywiście, inspektorze.
4: Ponadto w odpowiednim czasie odziedziczyłby on Rutherford Hall wraz z otaczającym go terenem.
6: Tak, o tym nie pomyślałam.
4: Sprawdzę to, ale wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że nie ma żadnego związku między kobietą, która napisała ten list i pewno usiłowała zarobić na oszustwie, a zwłokami znalezionymi w sarkofagu.
6: Tak się cieszę, że panu powiedziałam. Dziękuję, był pan bardzo uprzejmy.
4: Depesza z Paryża. Podanemu opisowi może odpowiadać Anna Strawiński z baletu Maricki. Sugeruje przyjazd de Saint-Prefectura.
7: Alfred! Niech pan wsiada. Gdzie pan tak spaceruje po ciemku?
8: Jak zimno. A pani pewnie wraca od swojej ciotki Beckhampton.
7: Tak. To starsza osoba i muszę ją odwiedzać.
8: Przynajmniej wyrwiesz się od czasu do czasu z tego nudnego Rutherford Hall. A propos, jak ty to wytrzymujesz z tym zrzędzącym sknerą i starą panną? Obserwowałem cię, Lucy. Jesteś rozgarniętą dziewczyną. Zbyt rozgarniętą, żeby marnować się na gotowanie i sprzątanie.
7: Dziękuję. Ale wolę gotowanie i sprzątanie od pracy w biurze.
8: Też bym wolał. No, ale są inne sposoby na życie. Jesteś ładna. Wzbudzasz zaufanie. Jesteś bardzo atrakcyjną dziewczyną, Lucy. Mogłabyś ze mną stąd wyjechać. Ja już niedługo położę ręce na prawdziwych pieniądzach, mój czcigodny papa. Nie może żyć wiecznie, skąpy stary drań.
7: Jakie stawiasz warunki?
8: No, małżeństwo. Chyba się w tobie zakochałem.
7: Nie czas teraz na amory. Trzeba pomyśleć o kolacji.
9: Hej, ty! Dziewczyno! Chodź tutaj!
10: Do mnie pan mówi, panie Krokentorp?
9: Hej, nie gadaj tyle, tylko wchodź! Chcę ci coś pokazać!
10: Chce pan, żebym sprzątnęła w tym pokoju?
9: Nie. Zawsze zamykam ten pokój. Emma chciałaby tu pobuszować, ale jej nie pozwalam. To mój pokój. Widzisz te kamienie? To okazy geologiczne.
10: Niezwykle interesujące.
9: Masz rację. Jesteś inteligentną dziewczyną. Nie każdemu je pokazuję. A pokażę ci jeszcze inne rzeczy.
10: To bardzo uprzejmie z pana strony. Ale doprawdy powinnam już wrócić do swojej pracy. Z tyloma osobami w domu...
9: Jedzącymi także chyba przeżrą mi dom. Zawsze to robią, kiedy się tu zjeżdżają. Jedzą i wcale nie proponują, że za to zapłacą. Ich pijawki. Wszyscy tylko wyczekują mojej śmierci. Nie zamierzam umrzeć, żeby zrobić im przyjemność. Ale nie jestem też wcale taki stary.

0: żebyś myślała, że jestem już do niczego, że jestem starym, chorym człowiekiem. Dam ci dobrą radę. Nie marnij się dla młodych mężczyzn, do głupcy. Chcesz zadbać o swą przyszłość? No, czekaj. Ja ich wszystkich przeżyję.
1: Panna Emilboro!
2: Woła mnie panna Emma. Muszę iść. Bardzo panu dziękuję, że mi pan to wszystko pokazał, panie Krakenbach.
0: Nie zapomnij, nie zapomnij. Nasz sekret, sekret!
2: O, pan Horst. A co pan tu robi?
3: Czekam na panią. Wyjeżdżam wcześnie rano. Chciałbym jednak powiedzieć, jak wielkie wrażenie wywarły na mnie pani zdolności, panno Lucy.
2: Dziękuję.
3: No, jestem przekonany, że pani talenty marnują się tutaj, zdecydowanie marnują.
2: Tak pan sądzi?
3: Proponuję, żeby zobaczyła się pani ze mną w Londynie, kiedy skończy się tutaj ta cała historia. Jeśli zadzwoni pani, zostawię instrukcję sekretarce. Moglibyśmy wykorzystać w firmie osobę o tak niezwykłych zdolnościach i zaproponować pani naprawdę bardzo dobre wynagrodzenie. Sądzę, że byłaby pani mile zaskoczona, panno Aisboro.
2: Dziękuję panie Krokentor. Pomyślę o tym.
3: Dobrej nocy, panno Aisboro. Dobry snu.
4: Słuchaj, Lucy. Chcę cię o coś zapytać.
2: O cóż chcesz zapytać, Cedricu? O to czy wyjdę za ciebie? Czy pojadę z tobą na Ibizę i czy zajmę się tobą?
4: Ani mi to przez myśl nie przeszło.
2: Przepraszam. Mój błąd.
4: Chciałem po prostu wiedzieć, czy masz w domu rozkład jazdy.
2: To wszystko. Jest na stole w holu.
4: I wiesz, nie powinnaś ciągle myśleć, że wszyscy chcą się z tobą żenić. Jesteś dość ładną dziewczyną, ale bez przesady. To się jakoś nazywa, nasila się i jest z człowiekiem coraz gorzej. Naprawdę jesteś ostatnią dziewczyną na świecie, z którą chciałbym się żenić. Ostatnią.
2: Naprawdę?
4: Naprawdę.
2: Nie musisz mnie o tym tak zapewniać. A może wolałbyś mnie w roli macochy?
4: Co takiego?
2: To słyszałeś.

0: Dr. Quimper?
1: Przy telefonie.
0: Tu Lucy Islesborough z Rutherford Hall. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby pan przyjechał. Zdaje się, że wszyscy zachorowali.
1: Zachorowali? Jak? Jakie są objawy?
0: Wygląda na zatrucie.
1: Zaraz tam będę.
2: No, filiżanka czarnej kawy dobrze mi zrobiła.
1: Wydaje mi się panu Lucy, że nic im już nie grozi. Ale jak to się stało? Kto gotował obiad?
3: Ja, panie doktorze.
1: I co to było? Dokładnie.
3: Zupa grzybowa, kurcze w curry z ryżem, sos winno-śmietankowy i na przystawkę wątróbka drobiowa z boczkiem. Tak. A to na pewno nie była zupa. Sama zjadłam trochę i czuję się zupełnie dobrze.
1: Tak, pani nie zachorowała. Nie zapomniałem o tym.
3: Jeśli rozumie pan przez to...
1: Nic nie rozumiem przez to. Sprawdziłem, że zanim pani tu przyjechała, nie miała pani żadnej styczności z rodziną Krokenthorpe. I nie miałaby pani żadnego interesu, aby...
3: Naprawdę, jeśli pan...
1: Myślę o wielu rzeczach. Muszę być ostrożny. Wezmę curry i zupę do zbadania. Proszę ich wszystkich doglądać. Przyślę pielęgniarkę.
3: Chcę, żeby pan powiedział mi wprost, doktorze Quimper. Przypuszcza pan, że to zatrucie?

0: pokarmowe, czy trucizna?
1: Lekarze nie mogą przypuszczać, muszą być pewni. Proszę szczególnie opiekować się Emmą. Ona wiele dla mnie znaczy. Niech się pani troszczy o starego. Nie można pozwolić, żeby jeden czy drugi z jego synów, no, albo może wszyscy trzej, wykończyli go tylko dlatego, że chcą zagarnąć pieniądze.
2: Inspektor Kradek przy telefonie. Dobrze, połączcie ją.
3: Dzwoni pańska pielęgniarka, doktorze.
2: Tak, halo? Tak, przy telefonie. A cóż to? Groźny nawrót? Tak. Doktor Quimper jest tu teraz ze mną. Jeśli chce pani zamienić z nim parę słów, proszę bardzo.
1: Mówi Quimper. Rozumiem. Tak, bardzo słusznie, tak. Tak, proszę kontynuować. Będziemy tam.
4: Co? Alfred. Nie żyje.
0: Dobrze, że pan przyjechał, inspektorze Kradek. To było jak jeden długi, przerażający koszmar.
5: Proszę na siebie uważać, Lucy. Za każdym razem to był arszenik. Alfred wypił za tylko herbatę. W tym domu jest wierzyciel. Proszę o tym pamiętać.
3: A jeden z pani pacjentów nie jest taki chory, jaki go udaje.
0: Już wszyscy czują się dużo lepiej. A Harold jeszcze dzisiaj odjeżdża do Londynu. Aha, inspektorze.
5: Tak.
0: W tym czasie pan był w Paryżu. W ogrodzie posiadłości Krakentorpu znaleziono teraz dawną kopertę. Jest zaadresowana do pani Nachkin Krakentorp. 126 Elver Cretton, numer 10. Więc ta uduszona kobieta to jednak Nachkin.
3: Nie. Markin Dubois żyje. Mieszka stale w Anglii i jest żoną lorda Westa.
2: Tak?
6: Tu Emma Krokenthal. Czy mogę mówić z inspektorem Kradokiem?
2: Słucham panią.
6: Inspektorze, to przerażające. Otrzymałam wiadomość z Londynu, że mój brat Harold zmarł nagle wczoraj wieczorem.
2: W jakich okolicznościach?
6: Po zażyciu tabletek uspokajających, które okazały się zatrute.
7: Elspeth, czy dobrze zrozumiałaś, czego od ciebie oczekuję?
8: Dostatecznie jasno, ale nie ukrywam, że wydaje mi się to bardzo dziwne.
7: To nie jest ani trochę dziwne.
8: No cóż, ja tak nie uważam. Jak przyjść do domu i prawie od razu spytać, czy mogę pójść do WC?
7: O cóż, jest bardzo zimno. Poza tym mogłaś coś zjeść, coś, co ci nie posłużyło. No i musisz spytać, czy mogłabyś pójść do toalety. Przecież takie sytuacje się zdarzają.
8: No ale czemu mi po prostu nie powiesz, do czego zmierzasz, Jane?
7: Tego właśnie nie mogę zrobić. Nie mam innego wyjścia. Ktoś może w każdej chwili zginąć. No, to jedziemy.
9: Cieszę się bardzo, panno Mar, że pani nas odwiedziła.
7: Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy, ale pojutrze wracam do Londynu i chciałam się z państwem spotkać i podziękować za dobroć dla Lucy. Ach, byłabym zapomniała, czy mogę przedstawić moją przyjaciółkę, panią McGillicuddy?
9: O, miło mi państwa poznać.
10: Jane, nie miałam pojęcia.
7: Lucy, musiałam przyjść i pożegnać się panu Krokentorp. Cieszę się, że już państwo są zdrowi.
11: Słyszała pani zapewne plotki, od których trzęsie się miasto. Nie ma to jak arszenik, żeby trochę rozruszać sąsiedztwo.
9: Cedryku, wolałabym, żebyś przestał.
12: Gdzie podwieczorek? Gdzież podwieczorek? Dlaczego podwieczorek nie gotowy, dziewczyno? Czemu nie podawać podwieczorku?
13: Już jest gotowy, panie Krokentorp. Już podaję.
12: Co to takiego? A cóż to jest? Tort? Tort z lukrem? kanapki? Cóż to, wydajemy dzisiaj przyjęcie? Nikt mi nic o tym nie mówił.
9: Doktor Quimper przychodzi na podwieczorek, ojcze. Dzisiaj są jego urodziny.
12: Urodziny. Na cóż mu urodziny? Urodziny są tylko dla dzieci.
10: Przepraszam. Czy mogłabym na momencik pójść do toalety?
9: Oczywiście.
0: Zaprowadzę panią.
10: Bardzo chłodno. Dzisiejsza jazda.
11: O, słuchajcie. Jest Quimper.
14: Witamy. Będzie pana śnieg. Wituję to. Witaj, Emmo. Jak się masz?
15: Wielkie nieba. A co to wszystko znaczy?
9: Zrobiliśmy ci tort urodzinowy, pamiętasz? Mówiłeś, że dzisiaj są twoje urodziny.
15: Nie spodziewałem się tego.
14: Całe lata.
9: Poznajcie się państwo.
14: Tak.
9: Panna Mart.
0: Bardzo mnie poznać.
9: Doktor Quimper.
12: Napijmy się. Herbaty.
14: Dziękuję bardzo.
12: Na co czekamy?
7: Nie, ale już proszę nie czekać na moją przyjaciółkę. Inaczej byłaby niezwykle zakłopotana.
9: Bardzo proszę, tu są kanapki. Proszę.
7: A czy one...
11: Ryba. Pomagałem je robić.
12: Zatruta pasta rybna. Oto z czym są.
10: Ojcze, błagam.
12: Trzeba uważać, co się je w tym domu. Dwóch moich synów padło zamordowanych jak muchy. Kto to robi? Chciałbym wiedzieć.
11: Niech mu się pani nie daje zniechęcać. Jak mówią, odrobina arszeniku dobrze robi na cerę, dopóki się nie weźmie za dużo.
7: Naprawdę uważam, że to bardzo odważne z państwa strony, żeby sobie tak żartować i... Doktorze!
15: Proszę tutaj, panno Marple. Trzeba stanąć tyłem do okna.
7: Tak, dobrze.
15: Otworzyć usta, proszę. Odchylić głowę.
10: Ależ to jest on! To jest on! To jest ten mężczyzna z pociągu!
7: Byłam pewna, że go poznasz, Elspeth. Byłam pewna. Nie, ani słowa więcej nie mów. Nie wiedział pan, doktorze, kiedy dusił pan tę kobietę w pociągu, że ktoś pana widział, jak pan to robił. A to była właśnie moja przyjaciółka. Widziała pana na własne oczy. Była w innym pociągu, który jechał równo z pańskim.
15: Co do diabła!
7: Tak. Widziała pana i rozpoznaje pana i przysięgnie na to w sądzie.
15: Diabelska stara wiedźmo!
11: Więc to ty jesteś tym mordującym diabłem, tak? Nigdy się nie lubiłem, ale nie podejrzewałem o zbrodnię.
14: Witam państwa.
7: Och, inspektorze, przyszedł pan w samą porę.
16: Doktorze Quimper, muszę pana ostrzec.
15: Czy myślicie, że ktokolwiek uwierzy, że w to, co te dwie stare baby plotą?
7: Elspeth McGillicuddy od razu 20 grudnia złożyła zeznanie o morderstwie na policji.
15: Ale dlaczego miałbym zamordować zupełnie obcą kobietę?
3: To nie była obca kobieta. Była pańską żoną.

0: Ależ Jane, ja wcale nie widziałam jego twarzy.
1: I bałam się, że to powiesz, Elspeth. On naprawdę pomyślał, że go poznałaś. Uwierzył, ponieważ nie mógł wiedzieć, że nie widziałaś jego twarzy.
2: Obie panie jesteście niezwykłe.
1: Widzi pan, inspektorze Kradok, że to najpospolitszy rodzaj zbrodni? Tak wielu mężczyzn morduje swoje żony. A doktor Quimper dostrzegł szansę na poślubienie bogatej Emmy Crockenthorpe. Tyle, że nie mógł się z nią ożenić, bo już miał żonę. Żyli od lat w separacji, ale nie chciała mu dać rozwodu.
0: A więc to Anna Strawiński, tancerka, była jego żoną?
2: Tak. I spotkał się z nią w Londynie, żeby zaproponować pogodzenie i wspólną podróż do jego rodziny.
1: A zależało mu, żeby zamordowana kobieta została zidentyfikowana jako Martin, której historię znał od Emmy.
2: Tak.
1: Wysłał więc list i podszył się pod Martin.
2: I pomyśleć, że gdyby nie pani Elspeth McGillicuddy, morderca mógłby ujść bezkarnie.
1: No, i gdyby nie Lucy, nasza wspaniała Lucy, która, jak mniemam, już wkrótce będzie panią Crockenthorpe.
3: Słuchowisku 4.50 z Paddington na podstawie opowiadania Agaty Christie w tłumaczeniu Tomasza Cioska i adaptacji Haliny Szopskiej wystąpili Irena Kwiatkowska, Irena Jun, Anna Romantowska, Ewa Wawrzoń, Adam Bauman, Janusz Bukowski, Piotr Lorec, Krzysztof Kumor, Wiesław Machowski, Wacław Szklarski i Zdzisław Tobiasz. Opracowanie muzyczne Krystyny Młodziejewskiej. Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej. Reżyserował Jan Warencia.